0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Do Wokulskiego zbliżył się człowiek młody, mizerny, z rzadkim zarostem na twarzy, ale z niewątpliwymi śladami przedwczesnego zniszczenia w całej postaci. Wokulski spotykał go na rozmaitych widowiskach, wreszcie i na ulicy, jeżdżącego najszybszymi dorożkami. Jestem Maruszewicz, rzekł zniszczony młody człowiek z miłym uśmiechem. Kładę od razu karty na stół. Z takimi ludźmi jak pan nie można inaczej. Jestem niemajętny, mam dobre instynkta i chciałbym znaleźć zajęcie. Pan tworzy spółkę. Czy nie mógłbym pracować pod pańskim kierunkiem? Cóż pan umie? Jaki pański fach? Fachu, uważa pan, jeszcze nie wybrałem, ale mam wielkie zdolności i mogę podjąć się każdego zajęcia. A na jaką pan liczy pensję? 1000, 2000 rubli, odparł zakłopotany młodzieniec. Wokulski mimowoli potrząsnął głową. Wątpię, odparł, czy będziemy mieli posady odpowiadające pańskim wymaganiom. Niech pan jednak wstąpi, kiedy do mnie. Była blisko 5 po południu i zgromadzeni poczęli się rozchodzić. W tej chwili Wokulski spostrzegł, że z dalszych pokojów zbliża się do niego pan Łęcki w towarzystwie młodzieńca, którego już widział obok panny Izabeli podczas kwesty i na święconym u hrabiny. Obaj panowie zatrzymali się przy nim. Pozwolisz, panie Wokulski, odezwał się Łęcki, że przedstawię ci pana Juliana Ochockiego. Nasz kuzyn, trochę oryginał, ale... Dawno już chciałem poznać się z panem i porozmawiać, rzekł Ochocki, ściskając go za rękę. Wokulski w milczeniu przypatrywał się. Młody człowiek nie dosięgał jeszcze lat 30 i rzeczywiście odznaczał się niezwykłą fizjognomią. Zdawało się, że ma rysy Napoleona I, przysłonięte jakimś obłokiem marzycielstwa. W którą stronę pan idzie? Spytał młody człowiek Wokulskiego. Mogę pana podprowadzić. Czego on chce ode mnie? Pomyślał Wokulski, a głośno rzekł. Możemy pójść w stronę łazienek. Jakiś czas szli milcząc. Młody człowiek był zamyślony, Wokulski zirytowany. Postanowił od razu chwycić byka za rogi. Pan jest bliskim kuzynem państwa Łęckich? Zapytał. Trochę, odpowiedział młody człowiek. Matka moja była aż Łęcka, rzekł z ironią, ale ojciec tylko Ochocki. Pana Tomasza, który jest dla mnie jakimś ciotecznym stryjem, nie znałbym do dziś dnia, gdyby nie stracił majątku. Panna Łęcka jest bardzo dystyngowaną osobą, rzekł Wokulski, patrząc przed siebie. Dystyngowana? Powtórzył Ochocki. Powiedz pan bogini, przy niej jednej czuję spokój i zapominam o trapiącej mnie tęsknocie. Ale cóż, ja nie umiałbym siedzieć z nią cały dzień w salonie, ani ona ze mną w laboratorium. Wokulski stanął na ulicy. Pan zajmuje się fizyką czy chemią? Spytał zdziwiony. A czym ja się nie zajmuję? Odparł Ochocki. Fizyką, chemią i technologią. Przecież skończyłem wydział przyrodniczy w uniwersytecie i mechaniczny w Politechnice. Zajmuję się wszystkim. Czytam i pracuję od rana do nocy, ale nie robię nic. Udało mi się trochę ulepszyć mikroskop, zbudować jakiś nowy stos elektryczny, jakąś tam lampę. Wokulski zdumiewał się coraz więcej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ten tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku świat jak z zielnika, hokejowy początek sezonu. Sprawdzimy, jak bawiliście się na Brasswood Soundtracks, a Dominika Fejglewicz-Penarska opowie nam, czym jest swobodny spektakl.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Barwny, fascynujący. Wcale nie tak odległy. Świat z lalki.
2: Sprawdzimy, jak wygląda XIX-wieczna Warszawa. Jaką prasę mógł czytać Wokulski i dokąd Bolesław Prus jeździł na rowerze.
1: Świat z lalki. Już dziś, po 9:30, przybliżymy epokę, w której powstała ta wielka powieść. I rozdamy koszulki z wizerunkami jej bohaterów w konkursie wiedzy o tamtych czasach. Tylko w RMF Classic.

1988. Na drugiej tarczy to samo w języku łacińskim. Do legendy przeszła opowieść, że następnego dnia umieszczono na pomniku rymowankę. Bohaterowi Wiednia, co chrześcijan zbawił, piękny pomnik z kamienia Stanisław wystawił. 2 kroć złotych kosztował i 3 kroć bym dołożył, by Stanisław skamieniał, a Jan III ożył. Pomnik wpisał się w historię Polski i Warszawy. I, co szczególnie ważne, przetrwał w oryginale wszystkie zawieruchy. Od rozbiorów aż po II wojnę światową i następne czasy do dzisiaj.

0: Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki, 7:21. Oznakowanie radiowe mi teraz pokazuje, że czas na wiadomości dla kierowców. Zwężenia i ograniczenie mamy już po wschodniej i zachodniej stronie Poznania, a to oznacza, że pojawią się tam niedługo ekipy w pomarańczowych strojach na dłużej.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
2: Kierowcy w Poznaniu na S5 i S11 muszą przygotować się na wolną jazdę zbliżającej się jesieni, bo z remontami na obwodnicach ruszają drogowcy.
3: Wyremontujemy odcinek wschodniej i zachodniej obwodnicy. Jeśli chodzi o zachodnią obwodnicę, w zeszłym roku była część wyremontowana, a teraz robimy tą końcówkę. Niestety nawierzchnia po tylu latach eksploatacji, to jest ponad 12 lat, już straciła swoje właściwości, dlatego ten remont.
4: To się wydaje, że to całkiem nowa droga, tak niedawno ją przecież budowano, już trzeba naprawiać.
3: Tak, ona była budowana na Euro 2012, teraz mamy 26 rok, więc ten czas biegnie. Wykonujemy takie remonty, które są naprawdę konieczne.
2: Mówiła w rozmowie z Przemkiem Wałczyńskim Alina Cieślak z Poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Oba remonty mają ruszyć lada dzień, mogą zakończyć się w podobnym terminie, na przełomie tego i następnego roku.

0: Alex North i muzyka przepiękna do przepięknego filmu Uwierz w ducha. 7:26, za chwilę Anna Wachowska wpadnie do naszego studia z kolejną porcją faktów. Były wieści dla kierowców, byliśmy w Poznaniu, a teraz będziemy w Warszawie w faktach, bo tam za pół godziny w Warszawie właśnie w stolicy zacznie obowiązywać w nowym rejonie miasta strefa płatnego parkowania.
1: Reklama.
2: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
3: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15:00.
4: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
5: Spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj. Wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Po reklamie.

0: 7.31, czas na fakty. W RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Anna Wachowska.
1: Atak na ukraiński pociąg jadący do Warszawy nie był przypadkiem, komentuje w radiu RMF24 Bartłomiej Wypartowicz, ekspert z portalu Defense24. Przypominamy, w czasie wczorajszych ataków Rosji na zachodnią Ukrainę, 2 kilometry od granicy z Polską, dron uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa.
2: Przelecenie na przykład 700 kilometrów i znalezienie celu, jakim jest pociąg, nie jest sprawą łatwą. Musi to zrobić bardzo doświadczony operator, który wie, w co chce uderzyć, wie, gdzie cel się znajduje i po prostu w niego wymierza i atakuje.
1: Wyjaśniał Bartłomiej Wypartowicz. O poranku ceny paliw na szczęście bez zmian. Za litr 95 płacimy średnio 7,99 zł, a za diesla 8,96 zł.

Kolejne ogłoszenia faktów o 8 w RMF Classic. Dziś pogoda w kratkę, jak słyszeliście, na południu kraju są miejscami mgły, między innymi nad Krakowem. Jutro trochę cieplej, będzie do 22 stopni, w środę w większości regionów naszego kraju termometr może pokazać nawet 24, 25, ba, nawet 26 stopni. To jest przyjemna wiadomość, a teraz sporo chmur w wielu miejscach i od 13 do 16 stopni. 7:33 z serialu Off Campus dla Państwa kompozycję mam, a potem do gazet zaglądam.

0: Punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
1: Po przyjemnym muzycznym spotkaniu czas oddać się innemu zadaniu. Gazety dzisiaj. I druga strona wyborczej bardzo mnie ucieszyła. Tutaj liczba ważna 8 miliardów 730 milionów, tak rozumiem, złotych. Tyle rocznie kosztują pracodawców niewyspani pracownicy w wieku od 18 do 35 roku życia. Wynika z raportu, na który powołuje się Wyborcza, aż 29,9% mężczyzn i 36% kobiet śpi średnio poniżej 6 godzin. No po pierwsze to widzę, że tutaj nie mój wycinek wiekowy, a po drugie powinien być dopisek, nie dotyczy porankowców w mediach, między innymi w radiu. Zmieniamy gazetę. Coraz więcej Polaków mówi dość apartamentom na doby w blokach. O tym pisze Rzeczpospolita i podaje, że ponad 52% ankietowanych uważa, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe powinny mieć prawo zakazywać krótkoterminowego najmu mieszkań. I to jest wzrost w porównaniu z końcówką

ubiegłego sezonu, ubiegłego roku. Zdaniem ekspertów wpływ na zmianę nastrojów ma gorąca debata wokół tego typu wynajmu. A w pulsie biznesu o samochodach elektrycznych trochę. Chociaż same w eksploatacji bywają tańsze od aut spalinowych, to rosną koszty ich finansowania. Firmy leasingowe coraz ostrożniej oceniają wartość używanych elektryków, co przekłada się na wyższe raty. A po zakończeniu programu dopłat do elektryków zainteresowanie wyraźnie osłabło. Ich udział w rynku nowych aut spadł do około 5%. I to jeżeli chodzi o dzienniki, te tradycyjna jest jeszcze dziennik literacki, w którym Krzysztof Siwczyk zaprasza na spacer po Gliwicach śladami Tadeusza Różewicza. Czytając tekst zatytułowany Pod domem Różewicza Mix trafiamy m.in. na ulicę Zygmunta Starego, gdzie Różewicz napisał kartotekę. No i gros najlepszych swoich rzeczy poetyckich. Kiedy stoję pod domem Różewicza, wiem, że mieszkał tu mój bliźni w grotesce, brat łata rezygnacji, spolegliwy obserwator korozji człowieczeństwa. Napisze Krzysztof Siwczyk, a więcej na ten temat znajdziecie w online-owym wydaniu dziennika literackiego, który jak zwykle w poniedziałek po

0: Reklama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
4: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
5: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.

0: Jeśli komuś uda się w drodze do pracy zauważyć, że 95 poniżej 8, to ja bym się decydował, bo I got you, babe. To jest okazja, która może się nie powtórzyć tak szybko. Dlaczego? No to będziemy się temu przyglądać, a z nami byli Cher, Bonosony. No i oczywiście dźwięki z dnia świstaka.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Szykujmy się na to, że tanio już było. Zaczynamy kolejny tydzień, który przyniesie wyraźne podwyżki cen paliw. Krzysztof Berenda.
2: Witam, dzień dobry, ale dokładnie zrobiłeś to, co działo się w każdej scenie w tym filmie Dzień Świstaka z Billem Murrayem, bardzo fajny, z którego była przed chwilą ta piosenka. Zaczynało się to zawsze w ten sposób, że zaczyna się nowy dzień, codziennie ten sam dzień, zaczyna się od tej piosenki i od radia. I mam wrażenie, że my też tak codziennie w radiu albo co tydzień w radiu mówimy i znowu drożej. Dzisiaj znowu drożej z tym cenami paliw. Tak, i taki dzień świstaka. Nie, proszę państwa, to nie jest pomyłka. Nie powtarzacie państwo tego dnia codziennie, tylko rzeczywiście te ceny paliw rosną w górę. Zaczynamy na wesoło, choć temat smutny, ale to pewnie po to, że próbujemy sobie i państwu osłodzić to, że jest coraz drożej na stacjach i jest nieprzyjemnie. No to prawda, każdy, kto tankuje, to się łapie za głowę, za kieszeń, za portfel. Nie jest przyjemnie. I rzeczywiście, w tym tygodniu będzie tak, że trzeba spodziewać się tego, że diesel, który już teraz jest najdroższy w historii, drodzy państwo, podrożeje nam znowu i podrożeje nam mniej więcej o 20 groszy za litr tylko w tym tygodniu, który właśnie zaczynamy.
3: Na coraz większej liczbie stacji zobaczymy ceny diesla przekraczające 9 zł. Jeśli chodzi o benzynę, to podrożeje ona trochę mniej, o 5-6 groszy.
2: Ale ta benzyna nie powinna jeszcze przekraczać granicy 8 zł za litr, oby. Tak w każdym razie prognozuje Magdalena Robak, analityczka portalu ePetrol.
0: Paliwa, jak słyszycie, drożeją, ponieważ ropa na światowych rynkach staje się coraz droższa, to komu za to dziękować?
2: Można podziękowania napisać na kartce, można włożyć w kopertę i na tej kopercie trzeba napisać Pennsylvania Avenue 1600 Washington, Ameryka. To, jakby ktoś nie pamiętał, to jest adres Białego Domu, w którym, wiecie państwo, kto urzęduje. On.
4: The greatest president in the history of the United States.
2: No, tak ładnie nam się przedstawił przed milionami słuchaczy. Nie kto inny, tylko Donald Trump i ten, jak sam mówi, najwspanialszy prezydent w historii Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o nasileniu działań wojennych wobec Iranu, a to spotyka się z coraz ostrzejszą odpowiedzią tego reżimu ajatollahów w rejonie Zatoki Perskiej.
3: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce. Dodatkowo na jemeńskim wybrzeżu Morza Czerwonego Huti zajęli ważny port Mokka.
2: I tym samym odcięli już dwie drogi dostaw ropy dla reszty świata, w tym niestety tą główną drogę, z której paliwo docierało do Polski, więc w Orlenie też będziemy pytać, czy my na pewno jesteśmy bezpieczni, jeżeli chodzi nie tylko o ceny, ale także o dostawy.
0: I skutek jest prosty, drogie paliwa i skutek również przekłada się na to, co na rynku walut.
2: Dokładnie, też waluty drogie. Euro kosztuje 4,32 zł. Dolar kosztuje 3,73 zł. Frank szwajcarski 4,57, a brytyjski funt 5,05 zł.
0: Był z nami Krzysztof Berenda, wielkie dzięki.
2: Dziękuję, do
0: usłyszenia. A podsumowanie ekonomiczne dnia, czyli kolejny pasaż dziś o 18:00.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: a to poranek w RMF Classic. Tak, nie będę śpiewał już, to był koniec na ten tydzień śpiewów. Tak, to może oddajmy głos Annie Wachowskiej, która powie co w faktach za chwilę.
1: A w faktach echa wczorajszego rosyjskiego ataku w pobliżu polskiej granicy.
2: Musi za tym iść też decyzja polityczna.
1: Sprawdzimy, na jakim etapie jest odbudowa Kłodzka, 2 lata po powodzi. A na koniec bociany w roli fotografów.
3: Bociany nie są najlepszymi fotografami, no to czas to sprawdzić.
1: Jak? O tym za chwilę.
0: Ja znam taką piosenkę. Kochany, kochany, patrz jak w jesień leciały
1: bociany. Miałeś nie śpiewać.
0: Fakty za chwilę.
1: Reklama.
4: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
11: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
14: Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do -25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
1: Po reklamie.
0: Po 8 już czas na kolejną porcję faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Anna Wachowska.
1: Rosjanie chcą postraszyć kraje NATO. Nowa generacja rosyjskich dronów Gerań 5 zaskoczyła Ukrainę. Tak o wczorajszych atakach przy granicy z Polską mówił w rozmowie o 7 w radiu RMF24 Mariusz Cielma, ekspert do spraw wojskowości.
2: Te drony odrzutowe są po prostu zdecydowanie szybsze od tych poprzednich generacji zasilanych zwykłymi silnikami spalinowymi. To są różnice prędkości 200 a 500 kilometrów. A po drugie, no moim zdaniem, no musi za tym iść też decyzja polityczna. Nikt akurat nie uderza w jedną ze stacji benzynowych na pograniczu, nikt nie uderza w skład pociągów, co tylko też pokazuje możliwości tych nowych systemów. One są w stanie razić mobilne cele.
1: Polskie służby od kilkunastu godzin pracują w trybie wzmocnionym. Te informacje potwierdził premier Donald Tusk w czasie wieczornej zwołanej w trybie pilnym odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
19: Ta współpraca przy przejściach granicznych, ona niestety będzie musiała mieć taki specjalny charakter, podejrzewam, przez najbliższe miesiące.
1: Na dzisiaj zaplanowane są rozmowy na ten temat z Ministerstwem Finansów. Chodzi o lepszą współpracę między celnikami, policjantami, strażnikami granicznymi i żołnierzami. Cel jest taki, by na granicy przy tych dodatkowych działaniach nie tworzyły się korki. 11 miliardów złotych. Tyle kosztowała do tej pory odbudowa po powodzi. Od kataklizmu właśnie mijają 2 lata. W Kłodzku na remont czeka jeszcze kilka zniszczonych dróg czy miejscowy stadion. Nie da się tego przyspieszyć, przekonuje burmistrz Kłodzka Michał Piszko.
20: Ja od samego początku, zaraz po powodzi, podkreślałem to, że odbudowa potrwa około 5-6 lat i ten czasookres jest, jakby to powiedzieć, najbardziej realny do spełnienia. Ten proces jest skomplikowany, długotrwały. Musi to być dobrze zaprojektowane, a później musi to być dobrze i fachowo wykonane.
1: Wciąż, przypominamy, nie ma decyzji o lokalizacji suchych zbiorników, na którą poszkodowani bardzo czekają, a które miałyby chronić nie tylko Kłodzko przed powodziową powtórką.
21: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
1: Bociany robią zdjęcia, a wy je oceniacie. Poznańscy naukowcy szukają chętnych do recenzowania ptasich prac. Brzmi zabawnie, ale to część naukowego projektu na światową skalę.
3: Ten konkurs ma charakter estetyczny wyłącznie, a my do tego mamy pewien pomysł, jak to dalej wykorzystać. No teraz bym oczywiście tego nie chciał zdradzać, żeby nie zachęcać do specjalnego kombinowania w głowie, tylko właśnie do tego, żeby była porządnie robiona ocena.
22: A same te bocianie zdjęcia wam pomagają w pracy naukowej? Są wartościowe?
3: Bardzo. To powiem, no ja wiem, że jesteśmy w radiu, ale trzeba to powiedzieć, jeden obrazek wart tysiąca słów czasem. I oczywiście potwierdzają dużo rzeczy, co wiedzieliśmy, ale z takich najważniejszych, no to wiemy, że w tej chwili największym zagrożeniem na tracach migracji są linie energetyczne.
1: Drugi rok z rzędu poznańscy naukowcy wyposażyli bociany odlatujące do ciepłych krajów w aparaty z modułami GPS. A z profesorem Piotrem Tryjanowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rozmawiał Przemek Wałczyński.
0: No, te aparaty to prawdziwy odlot bociani, jest naprawdę prawdziwy. Prawda? Zerknijmy do pogody, sprawdźmy, jak strefa lotów w Krakowie i nie tylko. No a potem będą jeszcze niespodzianki ze śląskiego zoo.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Dziś jeszcze padać może i to solidnie. Tak rano jest na Podlasiu i na Suwalszczyźnie. Ciemne, deszczowe chmury, teraz także w rejonie Łodzi. Dziś maksymalnie 20 stopni, do tego aura zmienna. Po południu trochę deszczu na pewno na południu kraju. Padać może też na Dolnym Śląsku. Teraz od 13 do 16 stopni. Odczuwalna temperatura jest podobna do tej, którą widzicie na termometrze, na przykład na swoim smartfonie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: 7:45, co ja dla państwa mam dzisiaj? Pionek, ale to ważna figura w polskim świecie serialowym, bo Pionek to jest właśnie polska serialowa premiera tygodnia. O swojej roli w tym przedsięwzięciu opowie nam za chwilę aktorka Maria Dębska. Zajrzymy też do poznańskiego zamku na wystawę Świat jak Zielnik oraz odwiedzimy pingwiny ze śląskiego zoo, które dostały własną kulę dyskotekową.
24: Śniadanie mistrzów. Nie spiesz się, zdążysz.
0: Może nawet się rozmarzysz. Dzięki najpiękniejszej muzyce filmowej i dźwiękom z Love Story. 7:55.

0: Artist Oscarowy. 11 po 8.
1: Śniadanie mistrzów. Ciekawi ludzie w twoim samochodzie.
0: Zapraszamy do tego samochodu i nie tylko. Polską serialową nowością tego tygodnia jest na pewno Pionek. To jest serial na podstawie jednej z książek z serii państwa Kuźmińskich, którzy byli gośćmi na Śniadanie Mistrzów w ubiegłym tygodniu, a my byliśmy na press junkecie, czyli na takim prasowym spotkaniu przedpremierowym i tam Natalia Ryba rozmawiała m.in. z Marysią Dębską, która w serialu wciela się w rolę główną kobiecą, gra Annę Serafin.
2: Ta postać, Anki, ty wielokrotnie podkreślałaś to już przy ślebodzie, że lubisz tę postać, bo nadal stanowi dla ciebie wyzwanie. Ja się zastanawiam, czy w przypadku Pionka to było trochę tak, że wróciłaś do dobrej znajomej, czy jednak kogoś, kogo musiałaś poznać na nowo?
3: To było bardzo ciekawe, bo po raz pierwszy w życiu wróciłam do tej samej postaci, ale cały świat jest inny, poza Bastianem. Pionka można oglądać bez oglądania ślebody, ale widzowie ślebody będą mieli, myślę, że większą jeszcze przyjemność. To było bardzo ciekawe, bo na początku trochę się nie mogłam odnaleźć, pracując nad scenariuszem, ale potem znaleźliśmy przyjemność i myślę, że trochę poryzykowaliśmy, z czego ja się bardzo cieszę, no bo ta Anka z jednej strony jest taka sama, to znaczy nieśmiała, zamknięta, jest w niej trochę tej kujonki i tej dziewczyny, która się boi, a z drugiej strony dużo bardziej ryzykuje. I już na początku pierwszego odcinka widzimy Ankę, której nie znaliśmy.
2: Absolutnie.
3: I wydaje mi się, że jakby to, że ona zostaje wbrew własnej woli wysłana na ten Śląsk, powoduje, że ona mówi, dobra, po prostu chce żyć tak naprawdę. I po raz pierwszy idzie za głosem serca i to jest bardzo ciekawe, bo mi się wydaje, że w ogóle w życiu każdego człowieka ten moment, w którym nagle idziemy za głosem serca, jest super przełomowym, więc my Ankę poznajemy w tym momencie. Mam nadzieję, że ci, którzy znają ślebodę, zaakceptują trochę nową Ankę, ale jednak oczywiście jest ten kolor z pierwszego sezonu.

0: Sisler tłumaczył nam przez chwilę w języku obcym, angielskim zwanym, co to się dzieje, kiedy mężczyzna zauroczony kobietą jest, a my teraz będziemy tłumaczyli rzeczy równie poważne i ważne. O swobodnym spektaklu rozmawiamy.
1: Gość śniadania mistrzów.
0: Z nami cały czas w krakowskim studiu Dominika Feiglewicz-Penarska, teatr imienia Jurza Słowackiego, aktorka, kierowniczka działu dostępności, który to teatr wprowadza takie rozwiązania związane właśnie ze swobodnym spektaklem. Jak rozumiem, na scenie MOS, jak trzeba przystosować tak naprawdę świat teatralny do tego, żeby swobodny spektakl był możliwy?
2: Do tego spektaklu, do tej formuły przygotowywaliśmy się już od kilku miesięcy, bo jednak jest to pierwsze takie przedsięwzięcie u nas w teatrze. Rozmawialiśmy z twórcami, rozmawialiśmy z aktorami, czy są gotowi też na taką formułę, ponieważ podczas takiego spektaklu mogą pojawiać się rzeczy, które rozpraszają aktorów. To znaczy, ta formuła jest swobodna, czyli każdy może reagować, może wstać, wyjść, może krzyczeć, może się śmiać głośno, może płakać, więc w dzisiejszych czasach trochę aktorzy nie są do tego przygotowani, bo
0: widzowie co ze słynną zasadą?
2: Tak, dokładnie, a tutaj mamy taką zasadę, że nikt nikogo nie może uciszać, że każdy może właśnie wyrażać swoje emocje.
0: Czyli młody człowiek albo osoba dorosła może powiedzieć także w czasie spektaklu, wyeksplikować swoje emocje, powiedzieć, nie podoba mi się na przykład.
2: Dokładnie tak się może wydarzyć. I od tego zaczęliśmy, w sensie od takich rozmów z aktorami, czy są na to gotowi, czy będą chcieli podjąć się takiego wyzwania. I oczywiście jest totalna otwartość i ten spektakl też jest dwujęzyczny, bo to jest spektakl Romeo i Julia, więc on jest i w języku migowym, i w języku fonicznym równolegle, więc też tam rodzaj takiego rozproszenia może być dużo bardziej odbierany mocniej po prostu. Ale wracając do tego, jak się przygotowywaliśmy, oprócz tych rozmów, no to mieliśmy też różnego rodzaju szkolenia, mieliśmy spotkania z psycholożkami, psychoterapeutkami, które nam podpowiadały, jakie rzeczy mogą wzbudzać emocje, dobre, złe emocje podczas naszego właśnie tego konkretnego tytułu. Uczyliśmy się też, jak przygotowywać te treści wrażliwe i bodźce sensoryczne. To znaczy, jak opisywać te rzeczy, które się pojawiają w spektaklu i to też pod okiem psychologów i psychiatrki, też osoby, która od dłuższego czasu zajmuje się zdrowiem psychicznym w kulturze. Jest to Justyna Mańkowska-Kaczmarczyk z Fundacji Katarynka z Wrocławia, ale też współpracujemy z taką organizacją EFATTA z Krakowa, w której są osoby w spektrum, osoby z autyzmem, więc mamy też takich konsultantów, z którymi te wszystkie materiały konsultujemy.
0: I to wszystko na deskach Teatru imienia Słowackiego w Krakowie, na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki i tam właśnie Romeo i Julia, do zobaczenia. Dobrze, niech ta wieść się niesie, swobodny spektakl, już dostępny, taka formuła w Krakowie na jednej ze scen, a o tym, jak taka formuła jest realizowana, trochę od kuchni opowiadała Dominika Feiglewicz-Penarska. Piękne dzięki za wizytę w studio.
2: Dziękuję bardzo.
1: Gość śniadania mistrzów.

0: reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.

RMF Classic. Muzyka, która budzi lepiej niż kawa.

0: I tak wybrzmiewa opowieść pełna uwielbienia. O życiu swym Toreador nam opowiadał z radością, jak słyszycie, i zaangażowaniem. Tak puentujemy śniadanie mistrzów poniedziałkowe. No i jednocześnie otwieramy drzwi dla uwielbienia lalki, świata lalki, które to uniwersum lalki wprowadza nas dzisiaj Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ty zawsze to tak pięknie zapowiadasz, że aż nawet to strach nie spełnić takich oczekiwań.
0: Spełniaj, moja droga, spełniaj. Będzie barwna opowieść, pełna emocji, może jakieś niebezpieczeństwa, takie, które Toreadorowi groziły tak, że u ciebie się pojawią.
1: Tak, przy poniedziałku zwłaszcza. Czy ja mogę mieć prywatne pytanie do ciebie?
0: Tak.
1: Przy okazji, że się słyszymy.
0: Tak.
1: Jak ty sobie radzisz z poniedziałkami?
0: Radzę sobie tak, że myślę sobie jak taka prima ballerina rano. Jak wstaję, wiesz, każda z nich wstaje, myśli sobie, dam radę, jestem najlepsza. No i tak to trwa do 6:30, wtedy włącza się czerwone światełko i bywa różnie, ale to już państwo osądzą. Tak, i wtedy Toreador.
1: Łukasz Wojtusik w całej swojej okazałości. O 9:50 fakty kulturalne, a później świat lalki.
2: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Świat to nie jest miejsce dla miłych ludzi.
3: Świat to czasami w ogóle nie jest miejsce dla ludzi.
2: Ale za to pełen jest świetnej literatury.
3: 5 książek o mrocznej stronie rzeczywistości.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Gabinety kulturalne RMF Classic.
1: Festiwal Świętego Wacława trwać będzie do 28 września w kościołach, salach koncertowych oraz historycznych i technicznych zabytkach Moraw i Śląska. Festiwal podczas swojego trwania oferuje ponad 20 koncertów z udziałem czołowych czeskich i zagranicznych wykonawców. Tegoroczna festiwalowa dramaturgia łączy wielkie dzieła sakralne, wykonawstwo historyczne, koncerty kameralne oraz projekty wykraczające poza granice muzyki klasycznej. Istotną część programu, podkreślają organizatorzy, stanowi także symbioza muzyki z duchem miejsca poszczególnych lokalizacji: akustyka kościelna, architektura przemysłowa oraz historyczne sale stanowią integralną część festiwalowego doświadczenia. Więcej o Festiwalu Świętego Wacława, o programie, o proponowanych koncertach znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Tam też więcej można przeczytać o czarownicach Teatru Varieté w Krakowie. To pierwszy autorski musical w historii tego teatru, inspirowany wydarzeniami, które w 1692 roku wstrząsnęły Salem. W surowej purytańskiej kongregacji dochodzi do zdarzenia, które uruchamia lawinę tragicznych konsekwencji. Młode dziewczęta, zafascynowane opowieściami niewolnicy o wróżbach z patyków i muszelek, spotykają się w lesie w noc wiosennego przesilenia z nadzieją na spełnienie marzeń o upragnionym miłości. Musical Czarownice wraca do repertuaru Teatru Varieté w Krakowie od 18 września. Więcej szczegółów na stronie tego teatru.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: reklama.
1: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
9: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
10: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
11: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
12: Pytał Pan, czego sobie życzę.
13: Życz sobie

0: www.pocztowy.pl. Po reklamie.
1: Na zegarach godzina 10, słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje przedstawia Anna Wachowska.
2: Są zarzuty dla 28-latka, który w piątek przed meczem Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok ranił ostrym narzędziem jednego z kibiców. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz spowodowania średniego uszczerbku. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Polacy powinni wiedzieć, gdzie się ukryć w razie alarmu. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Nie traktujecie Polaków poważnie, odpowiadał mu wiceprezes PiS Tobiasz Boheński. Politycy spierali się o informacje, co robić w sytuacji zagrożenia. Te głosy przytoczy Tomasz Terlikowski.
3: Czesław Mroczek przekonywał, że informacja, co robić w takim przypadku, jest bardzo szeroko dostępna.
4: Jest aplikacja, gdzie się ukryć, która zawiera ponad 80 tysięcy obiektów.
3: No ale w Dorochusku wiemy, w całej tej gminie nie ma żadnego schronu, także mogą się...
4: Ale powiedziałem, w poradniku bezpieczeństwa i na naszych komunikatach dajemy informację o tym, że trzeba skorzystać z tego, co jest, czyli każde miejsce pod powierzchnią gruntu, piwnica, garaż.
3: No i właśnie o tym mówił słuchacz radia RMF FM, że nie wiedzą, gdzie mają się udać. I na to zwraca uwagę Tobiasz Bochański, wiceprezes PiS.
5: Dzisiaj politycy rządzący Polską opowiadają, że wszyscy są poinformowani, wszyscy dostali broszurę, co mają robić, wszystko jest dobrze i w ogóle rewelacyjnie, a słyszymy głosy słuchaczy, widzów, Polaków po prostu, w szczególności z Lublina i z Lubelszczyzny, którzy mówią, nie wiemy, co mamy robić. Zatem mamy gigantyczny rozdźwięk wynikający z tego, że rząd nie chce powiedzieć, jest tak i tak, mamy do zrobienia to, to i to.
3: Na te zarzuty Czesław Mroczek odpowiadał.
4: Przyjmuję to, co słuchacze radia RMF sygnalizują i będziemy cały czas prowadzimy tą akcję informowania o zasadach zachowania się i będziemy to dalej robić.
3: Czyli kiedyś będzie lepiej.
6: O tym mówi świat.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do deputowanych o zagłosowanie za odwołaniem Rusłana Krawczenki z funkcji prokuratora generalnego. Wcześniej Krawczenko poinformował, że podpisał postanowienie o postawieniu zarzutów szefowi biura korupcyjnego NABU. Ten prokurator generalny ma tylko jedną drogę – odejście ze stanowiska. Właśnie mu to powiedziałem, napisał Zełenski w komunikatorze Telegram. NABU i specjalna prokuratura antykorupcyjna przekazały z kolei, że działania Krawczenki traktują jako kontynuację systematycznego ataku na niezależne organy antykorupcyjne na Ukrainie. W wyborach parlamentarnych w Szwecji lewicowa opozycja otrzymała 49,5% głosów, a rządząca do tej pory prawica 49,1%. Tak wynika ze wstępnych wyników po przeliczeniu 95% głosów. W gorzowskich szkołach powstają gabinety i specjalne strefy ciszy, w których uczniowie izolowani są od szkolnego hałasu, dźwięku korytarza, krzyków na przerwach. Tam mogą się wyciszyć, skupić, przygotować do zajęć i sprawdzianów.
7: Generalnie rzecz biorąc, w szkołach często tak się dzieje, że powstają tak zwane kabiny wyciszenia dla uczniów, do których mieści się 2-4 uczniów i to jest taka budka telefoniczna trochę większa. Natomiast my poszliśmy w stronę przygotowania gabinetów, które będą pełniły taką funkcję w czasie lekcji, ale też w czasie przerw czy po lekcjach będzie można tutaj też spędzić czas, bo jest po prostu zupełnie inna akustyka.
2: Podkreślał Tomasz Pluta, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim. Rozmawiała z nim Dorota Wlekik. W RMF Classic ciszy nie ma, ale za to jest najpiękniejsza muzyka filmowa i zawsze aktualne fakty. Ich kolejne wydanie o 11.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Zachmurzenie dzisiaj duże, po południu na zachodzie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami w całej Polsce możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17-20 stopni Celsjusza, nieco chłodniej na wybrzeżu. Około 16 stopni na termometrach, także chłodniej w rejonach podgórskich Karpat. Tam 15 kresek na termometrach. Wiatr wieje słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: To jeszcze raz. Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Rozpoczynamy nasze dzisiejsze konkursowe spotkanie. Oczywiście, jak zwykle, nagrody do oddania w dobre ręce, jak zwykle wycieczki do XIX-wiecznej Warszawy i mnóstwo opowieści o lalce Bolesława Prusa. A do tego wszystkiego najpiękniejsza muzyka, dlatego teraz w RMF Classic menuet z kwintetu smyczkowego E-dur Luigi Boccherini, Toruńska Orkiestra Kameralna i Jerzy Salwarowski.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Ktoś mógłby zapytać, dlaczego lalka? Dlaczego we wrześniu? Dlaczego w RMF Classic? Otóż od dawna wiadomo, że wrzesień jest miesiącem dwóch nowych ekranizacji znakomitej powieści Bolesława Prusa. No, naszym zdaniem to idealna okazja, żeby przypomnieć sobie historię jej bohaterów, czasy, w których żyli, a były to czasy niezwykłe, Warszawa końca XIX wieku, mimo że pod butem rosyjskiego zaboru, była miastem kolorowym i pełnym kontrastów. Opowiadamy wam o świecie, w którym żyli Łęcka i Wokulski, przytaczamy ciekawostki z życia codziennego Warszawy, przypominamy mniej znane fakty z życia Bolesława Prusa. Jednym z elementów ulalkowienia naszej anteny jest zabawa, która się właśnie zaczyna, w której do wygrania są przepiękne kolekcjonerskie wydania lalki Prusa oraz koszulki z wizerunkami bohaterów tej powieści. Można otrzymać je od nas, odpowiadając na pytanie, jakie? O tym opowiem za kilkanaście minut.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: RMF Classic. W najbliższym programie
2: opowiem o zabawnych i dramatycznych przygodach kompozytorów polskich. Moniuszki, Szymanowskiego, Kilara i innych.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki, gamy i dramy. Dzisiaj od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki

0: Kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie.

Pietro Mascagni i Intermezzo z Rycerskości Wieśniaczej za kilka minut w RMF Classic, bo najpierw Scott Joplin, Philip Dyson i Maple Leaf Rag.

0: Witajcie w świecie lalki. RMF Classic zaprasza do Warszawy z końca XIX wieku.
1: Jest takie tajemnicze miejsce w lalce, o którym Julii Sarzyńskiej opowiadał przewodnik i warszawianista Adrian Sobieszczański.
2: Ciekawym elementem w lalce, który nigdy nie funkcjonował w Warszawie, jest sklep Jana Mincla, czyli ten sklep na podwalu, od którego wszystko się zaczyna. Sklep prowadzony przez Jana Mincla, jego dwóch synowców, Jana i Franca, Bolesław Prus umieszcza na ulicy Podwale. Szukanie jego na podwalu dzisiaj mogłoby być detektywistyczną zabawą, czy może po stronie parzystej, może nieparzystej. Pamiętajmy, że w miejscu, gdzie dzisiaj na ulicy Podwale mamy fragmenty murów miejskich, taki pasaż spacerowy, tam do II wojny światowej, do Powstania Warszawskiego stały kamienice, które zostały wyburzone, doburzone po wojnie, żeby stworzyć tam właśnie pasaż spacerowy i odsłonić fragmenty murów miejskich. Ale jak najbardziej tego sklepu moglibyśmy szukać i po jednej, i po drugiej stronie na podwalu. Ale to jest bezcelowe, dlatego że Bolesław Prus sklep Jana Mincla przeniósł z Lublina. W Lublinie, na krakowskim przedmieściu, istniał sklep Jana Mincla, sklep galanteryjno-kolonialny, który Bolesław Prus znał bardzo dobrze, bo on mieszkał w Lublinie jako młodzieniec u swojej ciotki na Olejnej i był wysyłany przez swoją ciotkę i przez wuja do sklepu na krakowskim przedmieściu. Znał tamtejsze typy subiektów. Jan Mincel był postacią ważną w Lublinie. Zresztą do dzisiaj na ulicy Lipowej w Lublinie na cmentarzu jest nagrobek Jana Mincla, którego Bolesław Prus sportretował w lalce jako w najbardziej warszawskiej powieści.
1: Całą rozmowę Julii Sarzyńskiej z Adrianem Sobieszczańskim znajdziecie na stronie rmfclassic.pl w zakładce audycji Świat z lalki, taki dźwiękowy spacer ulicami XIX-wiecznej Warszawy. Za chwilę na naszej antenie Białe Noce, bo najpierw Kraina Wiecznego Szczęścia.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
3: Melwit, owsianka szkolna w tubce z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
4: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Antonin Dworzak i drugi taniec słowiański, opus 46, wcześniej Marc-Antoine Charpentier i preludium do Tedeum.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Kolekcjonerskie wydanie lalki Prusa i koszulka z podobizną jednego z bohaterów tej powieści. Taki zestaw nagród można otrzymać w zamian za kreatywną odpowiedź na pytanie, gdyby Ignacy Rzecki pisał swój pamiętnik starego subiekta dzisiaj, jaką nazwę nosiłby jego autorski blog lub podcast? Wysyłać możecie swoje pomysły za pomocą formularza na rmfclassic.pl w zakładce konkursu Świat z lalki. O 12:30 dowiemy się, kto tym razem otrzyma od nas nagrody w dzisiejszej odsłonie lalkowego konkursu. Jerzy Duduś-Matuszkiewicz za kilka minut, ale najpierw w RMF Classic Sarah Brightman i Andrea Bocelli.

0: Reklama.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
4: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: W samo południe słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje o 12:00 przedstawia Anna Wachowska.
9: W Małopolsce wstrzymany jest ruch pociągów w stronę Tarnowa. W Kamionce Wielkiej w powiecie nowosądeckim pociąg osobowy śmiertelnie potrącił 60-letniego mężczyznę.
10: Pociągiem podróżowało 45 osób. Żadna z nich nie odniosła obrażeń. Na miejscu prowadzone są działania wszystkich służb.
9: Przekazał kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. 6 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar budynku na terenie 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku. Na razie, na szczęście, nie ma informacji o poszkodowanych osobach. Polacy surowo oceniają działania rządu po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM pokazują, że połowa z nas uważa, że rząd nie podjął wystarczających działań, by zapobiec podobnym sytuacjom w innych placówkach. 18% twierdzi, że działania rządu są wystarczające. Pozostali albo nie mają zdania, albo nie słyszeli o tej sprawie. Dlatego przypominamy, w warszawskim szpitalu południowym kierownikiem SOR-u został młody lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Część pacjentów miała być tam przyjmowana poza procedurą. Z czego wynikają różnice w opiniach? O tym nasz reporter Michał Dobrołowicz.
11: Przede wszystkim z sympatii politycznych. Ponad 3/4 wyborców Konfederacji krytykuje reakcję rządu na aferę w szpitalu. Za to prawie połowa zwolenników Koalicji Obywatelskiej uważa, że te działania są wystarczające. Pacjenci, których spotkałem przed przychodnią w centrum Warszawy, oczekują szybkiego wyciągnięcia wniosków po aferze.
12: No tak, jakiś szybkich zmian, tak zapowiadali, tak?
13: Dostać się do jakiegoś lekarza jest bardzo ciężko.
11: Od października ruszyć ma nowy system, e-kolejka, która ma uporządkować zapisy na zabiegi takie jak wymiana rozrusznika czy usunięcie migdałków. Taki pomysł pojawił się właśnie po aferze w szpitalu południowym. Rząd niebawem ma przyjąć też ustawę, która wprowadzi górny limit zarobków lekarzy. Prace nad tymi przepisami w parlamencie zajmą jednak według prognoz kolejne tygodnie.
6: Fakty RMF Classic. O tym się mówi.
9: Wstrzymano połączenia na lotnisku w sycylijskiej Katanii. Powodem jest pył wulkaniczny związany z aktywnością wulkanu Etna. Port lotniczy wznowi działalność najwcześniej, po 16. W Wielkiej Brytanii nie milkną echa wczorajszego ataku rosyjskich dronów na pociąg przy granicy z Polską. W pobliżu znajdował się inny skład z wracającym z Kijowa byłym brytyjskim premierem Borysem Johnsonem. Jak były premier komentuje te wczorajsze wydarzenia? O tym Bogdan Frymorgan.
14: W rosyjskich atakach na pociągi widzimy szczura przypartego do muru, który szczerzy zęby. Tak, z charakterystycznym dla siebie przekąsem Boris Johnson odniósł się do wczorajszych wydarzeń. Nazwał też Władimira Putina odklejonym i nie szczędził krytyki pod adresem Moskwy, widząc w eskalacji konfliktu desperacką próbę zastraszania ludności cywilnej. Tutaj się eksperci, podobnie jak były premier, także nie przebierają w słowach. Wczorajsze uderzenie dronów na terenie przygranicznym porównują do mafijnego komunikatu płynącego prosto z Kremla.
9: Komedia Totalna Magia 2 z Sandrą Bullock i Nicole Kidman w rolach głównych zdetronizowała komiksowy film Marvela Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Tak wynika z danych sprzedaży w północnoamerykańskim box office.
15: Have a little fun.
9: Siostry Owens, magiczne bohaterki filmu z 1998 roku, powróciły na duży ekran, ale tylko pozornie. Powrót ten okazał się triumfalny. Komedia zarobiła 30 milionów dolarów, a to nie jest wynik, który zapowiada kasowy sukces.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
8: Zachmurzenie dzisiaj duże w całym kraju, po południu tylko na zachodzie możliwe większe przejaśnienia. Miejscami w całej Polsce możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 17 do 20 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej jest na wybrzeżu, około 16 na termometrach stopni. Także chłodniej w rejonach podgórskich Karpat. Tam 15 kresek na termometrach, oczywiście w górę.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
6: RMF Classic. Jesteś w dobrym towarzystwie.
0: Nazywam się Rafał Blechacz.
2: Piotr Paleczny.
7: It's your friend Lang Lang.
15: Jakub Józef Orliński.
17: Sonofa Bibioni su RMF Classic. Ascoltate questa radio.
6: RMF Classic.

0: Bartosz Hajdecki i Czas honoru, wcześniej Antonio Vivaldi i Allegro z Wiosny z czterech pór roku.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Na rmfclassic.pl w zakładce konkursu Świat z lalki znajdziecie podcasty, dzięki którym można przenieść się do XIX-wiecznej Warszawy, zamknąć oczy i posłuchać, czym żyła wtedy stolica, o czym pisano w gazetach, jaki świat mógł otaczać bohaterów lalki Prusa. Dzisiejsze pytanie konkursowe brzmi, przypomnę raz jeszcze, po raz ostatni, gdyby Ignacy Rzecki pisał swój pamiętnik starego subiekta dzisiaj, jaką nazwę nosiłby jego autorski blog lub podcast? Można wysyłać swoje pomysły za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl w zakładce konkursu za kilkanaście minut o 12:30. Wielki finał.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zbił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci, ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Oszczędzania są zawsze na plusie.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: Planuje, to kupuje. Także online. Od 30 lat.
1: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
2: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga

0: Pomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.

English Concert, Trevor Pinnock i fragment czwartej symfonii Williama Boyce'a za chwilę w RMF Classic, bo najpierw Yesterday w interpretacji i wykonaniu duetu fortepianowego Marek i Wacek.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Przypomnijmy szybko dzisiejsze konkursowe pytanie. Gdyby Ignacy Rzecki pisał swój pamiętnik starego subiekta dzisiaj, jaką nazwę nosiłby jego autorski blog lub podcast? Pani Patrycja zaproponowała po prostu subiektywnie blog Ignacego Rzeckiego, który po latach znów zabiera głos, tym razem w świecie internetu, wierny swoim ideałom, romantyk, miłośnik polityki i uważny obserwator, komentuje rzeczywistość XXI wieku z perspektywy człowieka pamiętającego zupełnie inne czasy. Przygląda się ludziom, nowym obyczajom, polityce i codziennym problemom, porównując je z tym, co zna z przeszłości. Na blogu znajdziecie jego szczere opinie, życiowe rady, wspomnienia i nieco staroświeckie spojrzenie na świat, które czasem okazuje się zaskakująco aktualne, napisała pani Patrycja. Podoba nam się tutaj redakcyjnie wiele rzeczy, między innymi to, że subiekt pisze subiektywnie, a i Ignacy Rzecki dzięki pani Patrycji zyskuje nieśmiertelność. Może na swoim blogu podzieliłby się przepisem na taką długowieczność, bo od XIX do XXI wieku trochę czasu minęło. Kolejna szansa na wygranie kolekcjonerskiego wydania lalki Prusa i koszulki z podobizną jednego z bohaterów powieści już jutro od godziny 9:30. Pani Patrycji gratulujemy, nagrody wysyłamy, a antenę przejmuje Quincy Jones.
0: Świat jak z lalki w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Świat to nie jest miejsce dla miłych ludzi.
3: Świat to czasami w ogóle nie jest miejsce dla ludzi.
2: Ale za to pełen jest świetnej literatury.
3: Pięć książek o mrocznej stronie rzeczywistości.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland!
11: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
12: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Po reklamie.

Druga część koncertu na rok Georga Filipa Telemana. Na rogu zagrał Zbigniew Żuk, towarzyszyli Baltic Virtuosi, a poprowadził wszystkich Gediminas Dalinkiewiczus, wcześniej Rodion Szczedrin, Georges Bizet i fragment suity Carmen na naszej antenie. Zanim Whitney Houston przejmie stery w RMF Classic, ja przypomnę, że od września rozpoczęło się nowe rozdanie listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. W każdą niedzielę od godziny 18:00 zapraszają do świata najpiękniejszej muzyki filmowej Jadwiga Polus i Tytus Hołdys. Notowanie 558 w najbliższą niedzielę, a jak wyglądała zwycięska 20 podium wczorajszej listy, to dowiecie się zerkając na rmfclassic.pl.

0: reklama.
1: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more. Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
5: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowie.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Po reklamie.
11: Minęła 13. Grzegorz Jasiński, zapraszam na Fakty RMF Classic. Na początek informacja sprzed chwili. W rejonie plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem wojsko wydobyło z morza drona. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji. Na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczaniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu. Rosja zrobi wszystko, by zablokować granicę z Polską, przez którą trafia do nas z zachodu uzbrojenie. Tak weekendowy atak rosyjskich dronów na Ukrainę tuż przy polskiej granicy komentował w radiu RMF24 Mykoła Kniarzycki, deputowany do Ukraińskiej Rady Najwyższej.
12: Ja myślę, że będą kolejne ataki i myślę, że będą prowokacje przeciwko Polsce, nie tylko na granicę, a i po drugiej strony granicy ze strony polskiej, bo w planach Rosji jest robić takie prowokacje przeciwko państw NATO już nie pierwszy dzień.
13: A jaki jest cel Putina? Chodzi o to, żeby zablokować tę pomoc i sparaliżować Ukrainę energetycznie, żeby doprowadzić do katastrofy humanitarnej w Ukrainie?
12: Tak, jest cel doprowadzić do katastrofy humanitarnej, jest cel w demoralizacji społeczeństwa ukraińskiego i jest cel też w tym, żeby zastraszyć społeczeństwa państw Unii Europejskiej, dlatego żeby nie wspierali Ukrainę.
11: Komentował Mykoła Kniarzycki w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Dalsze informacje. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz zostaje w tymczasowym areszcie. Taką decyzję podjął właśnie Sąd Okręgowy w Katowicach. Zwolnienia z aresztu chciała obrona, która złożyła zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego sprzed ponad 2 tygodni.
14: Sąd podzielił uzasadnienie Sądu Rejonowego, stwierdzając, iż zarówno przesłanka ogólna, jak i przesłanka szczególna, obawa matactwa, czyli obawa utrudniania postępowania poprzez nakłanianie do składania fałszywych zeznań świadków bądź wyjaśnień przez podejrzanych, została spełniona.
15: Czy jakiś środek odwoławczy jeszcze wam teraz przysługuje?
16: To postanowienie jest prawomocne. Od niego nie przysługuje już środek odwoławczy, także będziemy się spotykać, żeby dyskutować o tymczasowym aresztowaniu za niecałe 3 miesiące, kiedy będzie wchodzić w grę kwestia ewentualnego przedłużenia tego tymczasowego aresztowania.
11: Prokurator Justyny Grzesiak oraz mecenasa Jędrzeja Kupczyńskiego wysłuchał w katowickim sądzie Marcin Buczek. W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie zaczyna się posiedzenie prezydium zarządu, w trakcie którego może zapaść decyzja w kwestii wyboru tymczasowego następcy Radosława Piesiewicza. Wiadomo, że zarząd podejmie próbę zastąpienia Piesiewicza. Potwierdził to jeden z 8 wiceprezesów PKO, Andrzej Supron.
17: Chcemy uruchomić artykuł 21, który nie stworzy takiej sytuacji, że będziemy chcieli jeszcze coś więcej, prawda? Że nie, że musi być zwołać, może tylko zwołać walne, nadzwyczajne, gdzie by trzeba było zdymisjować prezesa.
11: czyli zarząd nie odwoła Piesiewicza, tylko powoła jego zastępcę tymczasowego do kwietnia, do wyborów i końca kadencji Piesiewicza. A tym zastępcą może zostać jeden z ośmiorga wiceprezesów. Najczęściej wymienia się nazwiska Tomasza Hamery i Mariana Kmity.
8: Popołudniowe fakty RMF Classic.
11: W weekend w Trójmieście odbył się festiwal muzyki filmowej i serialowej Brasswood Soundtracks, którego patronem jest RMF Classic. W sobotę w Oporze Leśnej na głównym koncercie zabrzmiała muzyka m.in. z serialów Stranger Things 1670, a także filmu Chłopi.
10: Bardzo nam się podobał Kanika, ty jak?
18: Mi bardzo, szczególnie 1670.
10: Tak, bardziej, że jesteśmy psychofankami serialu 1670. No ale też muzyka Chłopów w ogóle miałam wrażenie, że tak porwała wszystkich. Do tańca jest trochę zimno, więc super. Super, że Luke rozkręcił towarzystwo.
18: I że faktycznie cała widownia tańczyła. Wy też tańczyłyście?
10: Tak. Nie do każdego utworu, bo nie każdy był taneczny, ale tak, porwało nas trochę, nie?
18: Oczywiście, nie mogłyśmy się powstrzymać.
11: Reakcję widowni zebrała Julia Sarzyńska z RMF Classic.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
20: Temperatura maksymalna dzisiaj od 17 do 20 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej jest na wybrzeżu, tam około 16 stopni. Chłodniej także w rejonach podgórskich Karpat w ten poniedziałek, około 15 stopni na termometrach. Zachmurzenie w całej Polsce dzisiaj raczej duże, możliwe po południu rozpogodzenia, zwłaszcza na zachodzie kraju, miejscami również w całej Polsce możliwe przelotne opady deszczu.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
21: RMF Classic i wszystko gra.
22: Pozdrawiam, Artur Andrus.
23: Alicja Majewska.
24: Marek Kondrat.
25: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
21: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Alan Silvestri i muzyka z Avengersów, wcześniej Seal, piosenka z Batmana, a przed nami Wojciech Kilar i Trendowata oraz Daniel Pemberton i Enola Holmes, część druga. O 13.30 natomiast na naszej antenie kolejny premierowy odcinek Lalki w interpretacji Andrzeja Seweryna, ponieważ codziennie od początku września o 13.30 właśnie i o 20.30 słuchamy fragmentów tej wielkiej powieści Bolesława Prusa w RMF Classic.

0: I się teraz chowa. O, jest!
1: Mamy dla Ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
3: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
5: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Po reklamie.

Sergiusz Prokofiew za chwilę i Larghetto z Symfonii Klasycznej zagra Londyńska Orkiestra Symfoniczna, dyrygować będzie Sir Neville Marriner. Najpierw w RMF Classic Giuseppe Verdi, Marsz Triumfalny Zaidy. Grają filharmonicy wiedeńscy, prowadzi ich Herbert von Karajan.

0: Larghetto z Symfonii Klasycznej Sergiusza Prokofiewa w RMF Classic. 13:30 na zegarach, to znaczy, że najwyższa pora rozsiąść się wygodnie, najlepiej zamknąć oczy, jeżeli macie taką możliwość, i wsłuchać się w piękną polską literaturę.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Więc to pan jest tym ochockim wynalazcą, rzekł Wokulski. Ja, odparł młody człowiek. No, ale i cóż to znaczy? Razem nic. Moja ciotka powtarza: kochany Julku, staraj się podobać Izabeli, bo to żona akurat dla ciebie, mądra i piękna. Ona jedna wyleczyłaby cię z twoich przywidzeń. A ja myślę, co to za żona dla mnie? Gdyby chociaż mogła być moim pomocnikiem, jeszcze pół biedy, ale gdzieżby ona dla laboratorium mogła opuścić salon? Ma rację. To jej właściwe otoczenie. Ptak potrzebuje powietrza, ryba wody. Usiedli na stoku wzgórza na granicy łazienek. Ochocki oparł brodę na kolanach i wpadł w zadumę. Wokulski przypatrywał mu się z uczuciem, w którym podziw mieszał się z nienawiścią. Głupi czy przebiegły? Po co on mi to wszystko opowiada? Myślał i głęboko odetchnąwszy spytał głośno. Zatem żeni się pan, panie Ochocki? Chyba bym zwariował, mruknął młody człowiek wzruszając ramionami. Jak to? Przecież kuzynka pańska podoba się panu. I nawet bardzo, ale to jeszcze nie wszystko. Ożeniłbym się z nią, gdybym miał pewność, że już nic w nauce nie zrobię. W sercu Wokulskiego obok nienawiści i podziwu błysnęła radość. W tej chwili Ochocki przetarł czoło jak zbudzony ze snu i patrząc na Wokulskiego nagle rzekł: Ale, nawet zapomniałem, że mam ważny interes do pana. Chcę zadać panu pytanie, nie, dwa pytania, bardzo poufne, a może nawet drażliwe, mówił Ochocki. Słucham, odparł Wokulski. Gdyby stał na szafocie, nie doznałby tak strasznych wrażeń jak w tej chwili. Był pewny, że chodzi o pannę Izabelę i że w tym samym miejscu zdecydują się jego losy. Pan był przyrodnikiem? Spytał Ochocki. Skąd pan to wie? Od doktora Schumana. Byłeś pan przyrodnikiem entuzjastą i w rezultacie rzuciłeś pan nauki przyrodnicze. Otóż w którym roku życia osłabnął pański zapał w tym kierunku? Wokulski poczuł jakby uderzenie toporem w głowę. W którym roku? Rzekł Wokulski. W zeszłym roku. Dziś mam 46 rok. A zatem ja do kompletnego ochłodzenia się mam jeszcze przeszło 15 lat. To mi trochę dodaje odwagi, rzekł jakby do siebie Ochocki. I znowu po chwili dodał. To jedno pytanie, a teraz drugie, ale nie obraź się pan. W którym roku życia zaczynają mężczyźnie obojętnieć kobiety? Drugi cios. Myślę, że one nigdy nie obojętnieją. Owszem, coraz wydają się droższymi. Źle, szepnął Ochocki. Położył rękę na ramieniu Wokulskiego i patrząc mu w oczy jakimś rozstrzelonym i rozmarzonym wzrokiem spytał: Wszakże pan myślał kiedyś o machinach latających? Nie o kierowaniu balonami, które są lżejsze od powietrza, bo to błazeństwo, ale o locie machiny ciężkiej, napełnionej i obwarowanej jak pancernik. Czy pan rozumie, jaki nastąpiłby przewrót w świecie po podobnym wynalazku? Co mnie, żeniaczka, kobiety... Oszaleje albo przypnę ludzkości skrzydła. A gdybyś pan je nawet przypiął, to co? Spytał Wokulski. Sława, jakiej nie dosięgnął jeszcze żaden człowiek, odparł Ochocki. Bądź pan zdrów, muszę iść. Uścisnął Wokulskiemu rękę, zbiegł ze wzgórza i zniknął między drzewami.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

0: Strange.
1: Reklama.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Na czym Frosta kupiłeś?
3: Proście, się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj. Wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
7: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
8: Kevin!
7: Home Alone Life in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

Filharmonicy wiedeńscy i Lorin Mazel ten aplauz zebrali podczas wykonywania Marszu Radeckiego Johanna Strausa I. Wcześniej na naszej antenie taniec Anitry z suity Peer Gynt Edvarda Grieg'a. Grała norweska orkiestra radiowa, dyrygował Ari Rassilainen. Do godziny 14 na naszej antenie jeszcze John Williams, Los Lobos i tak kończymy dzisiejsze spotkanie z XIX-wieczną Warszawą, z Wokulskim, Rzeckim, Łęcką i Prusem. Na kolejne spotkanie zapraszamy jutro od godziny 9:30. Za dzisiaj już dziękuję. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: reklama.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Po reklamie.
10: Jest 14, czas zatem na najświeższe fakty RMF Classic. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
11: Wojskowy dron znaleziony niedaleko plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem to najpewniej rosyjska Gerbera. Informuje o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Dron miał dryfować po Bałtyku tuż przy plaży. Zauważyli go żołnierze marynarki wojennej, którzy wykonywali standardowy rejs motorówką. Marynarze wyłowili maszynę i wyciągnęli na brzeg.
12: Systemy nie zarejestrowały naruszenia przestrzeni powietrznej, więc na tę chwilę nie da się wiązać tego z jakimkolwiek atakiem Federacji Rosyjskiej, czy to na Ukrainę, czy gdziekolwiek indziej, więc musiał przedryfować. A skąd i jakiego jest pochodzenia, no to trwają czynności. Po tym sprawdzeniu zapewne żandarmeria wojskowa, jeżeli będzie mogła, to przekaże tę informację.
11: Mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Miejsce zabezpieczają policjanci. Większość dronów typu Gerbera to wabiki, ale mogą też przenosić ładunki, dlatego na miejsce jadą saperzy. Uwaga kierowcy, utrudnienia na łódzkim odcinku autostrady A1 między węzłami Piotrków Trybunalski Południe a Kamieńsk. Strażacy gaszą płonący samochód. W kierunku Katowic można przejechać tylko lewym pasem. Dostawy ropy są realizowane bez zakłóceń, tak deklaruje Grupa Orlen, mimo zamknięcia rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. Ceny surowca wystrzeliły do stawek najwyższych od maja. Pojawiły się obawy o dostępność surowca. Czy Orlen utrzyma ciągłość dostaw?
13: Spółka deklaruje, że tak, a to dzięki zróżnicowanym źródłom dostaw. Rzeczywiście dużo się zmieniło na przestrzeni roku, bo jeszcze w 2025 roku 40% dostaw dla Orlenu pochodziło z Bliskiego Wschodu. Teraz wajcha przesunęła się w innych kierunkach, w szczególności w kierunku norweskim. Już 1/4 zapotrzebowania Orlenu na ropę pochodzi od norweskiej spółki Equinor. Do tego płocki gigant w tym roku zakupił udziały w złożu Goliat na Morzu Norweskim. Ale to nie sprawia, że tankowanie będzie tańsze. Pamiętajmy, że produkcja Orlenu to jedno, ale ogromna część polskiego rynku to import gotowych paliw. Szczególnie olej napędowy, który drożeje niezwykle szybko. W zeszłym roku niemal 40% zużywanego w Polsce oleju napędowego pochodziło z zagranicy.
11: Przypomina dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
14: Postaw na fakty RMF Classic.
11: Zanikanie języków jak wymieranie gatunków? Przyczyny bywają podobne, oba zjawiska można ze sobą powiązywać. Do obu przyczyniają się globalizacja, urbanizacja i homogenizacja kulturowa, mówi RMF FM profesor Justyna Olko z Uniwersytetu Warszawskiego.
15: Jeśli zmienia się lokalny ekosystem, zmieniają się zasoby, zmienia się liczba dostępnych gatunków, to wpływa na jakość życia lokalnej ludności. I z kolei jeśli umierają ich języki, gdzie ta wiedza pozwalająca nazwać, opisać i też zarządzać tą bioróżnorodnością, to znaczy zachować odpowiednie strategie względem chociażby polowań czy uprawy roślin, jeśli ta wiedza zanika, to może mieć to też negatywne skutki dla lokalnych ekosystemów.
11: Profesor Olko przekonuje, jak ważne dla skutecznej ochrony języków mniejszości jest wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych społeczności i uznanie ich praw przez państwo. Całą rozmowę mamy na rmf24.pl. Kwiaty, falbany i piórka na głowach kilkudziesięciu seniorów ulicami Szczecina przemaszerował korowód kolorowych kapeluszy. Wydarzenie rozpoczyna obchody Szczecińskiego Tygodnia Inicjatyw Senioralnych.
0: Kapelusiki, wianuszki, chusty, korale.
2: Nie tylko panie z kapeluszami bogato ozdobionymi, ale panów też widać.
9: Staramy się jakoś dorównywać trochę partnerkom. Czy nam się udaje, to nie wiem. No.
2: Pan ma pięknie przystrojony kapelusz, kwiatki, piórka.
9: Mam czerwony kapelusz.
11: Usłyszała w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar.
10: Kolejne fakty u nas znów za godzinę o 15:00. Zapraszamy. Teraz jeszcze prognoza pogody.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
10: Poniedziałek pod chmurką i z przelotnymi opadami deszczu, szczególnie na południu kraju. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia spodziewane na zachodzie. Temperatura maksymalna dziś od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu, tam 16 stopni i w rejonach podgórskich tam około 14-15. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, głównie zachodni i północno-zachodni. Jutro ma być podobnie, więc pochmurno i z przelotnymi opadami.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
14: Godzina szczytu w RMF Classic. Przełamujemy popołudniowe zmęczenie dobrym brzmieniem.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

Godzina szczytu w RMF Classic. Za tobą kolejny dzień w korpo? Brawo! Ale teraz czas na luz.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
3: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
4: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.

0: Andante z symfonii zegarowej The Dur Haydna grał zespół Academy of St. Martin the Fields, prowadził Sir Neville Mariner. A ja zapraszam na dzisiejszy Puls Dnia.
1: Puls Dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
0: A jakie tematy dziś najbardziej nas interesują? To m.in. doniesienia z Litwy, gdzie ogłoszono alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu w przestrzeni powietrznej. Z tego powodu czasowo ograniczono pracę jednego z lotnisk. Nie ma jednak potwierdzenia, że był to dron, ani skąd obiekt pochodził. Sprawę wyjaśniają litewskie służby. Tymczasem Etna wyrzuciła chmurę popiołu. Z powodu możliwych utrudnień ograniczono i wstrzymano część przylotów na lotnisko w Katanii. Jeśli wybieracie się w tamtym kierunku, to sprawdzajcie aktualny status swoich rejsów. Sytuacja może się zmieniać z godziny na godzinę. Tymczasem Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w podatku od nieruchomości. Jedna z propozycji zakłada odejście od solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli za podatek. Szczegóły projektu, jego ostateczny kształt i termin wejścia w życie nie są jeszcze znane. Wciąż interesują nas tematy dotyczące sztucznej inteligencji i tego, jak szybko się ona rozwija. A także co słuchać w showbiznesie i świecie gwiazd. Céline Dion wystąpiła w Paryżu przed około 30-tysięczną publicznością. Wokalistka wykonała m.in. swój wielki przebój My Heart Will Go On, który znamy ze ścieżki do filmu Titanic. Za kulisami wspierali ją synowie. Artystka od lat zmaga się z rzadką chorobą neurologiczną, co wzbudza ogromne emocje wśród jej fanów i obserwujących. Podobnie jak informacja o ostatnim koncercie, z którego relacje dziś od rana śledzimy w sieci. Co jeszcze słychać w świecie kultury, sztuki i literatury? O tym więcej opowiem w magazynie Pop Kultura. Katarzyna Chnat, do usłyszenia po 15.
1: Puls Dnia w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku prawdziwy róg obfitości będzie. Ważna płyta, wielka tarcza, duży tunel, nowy film, który może podbić serca młodych. I gość poranka też będzie. Paweł Kapuła, polski dyrygent, który podbija świat.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
7: Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej. Już jutro po 6.30.
8: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: 8200, 8600.
13: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
14: Potrzebujemy towaru
15: i pieniędzy.
13: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.

Godzina szczytu w RMF Classic. Zostaw pośpiech za sobą. Czas na chwilę oddechu w naszym towarzystwie.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
2: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
3: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
4: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugi

0: Planuje, to kupuje. Także online.
1: Od 30 lat!
2: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
3: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Po reklamie.
8: Wybiła 15, czas na najświeższe fakty RMF Classic, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
9: Jak już informowaliśmy, wojskowego drona wyłowiono z Bałtyku w rejonie Rusinowa koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. To najpewniej rosyjski bezzałogowiec, na miejscu pracują służby. Po wczorajszych atakach Rosji na Ukrainę, kilka kilometrów od polskiej granicy, sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnił, że sojusz dysponuje wszelkimi niezbędnymi środkami, by reagować na rosyjskie ataki hybrydowe. Ale taka reakcja nie zawsze będzie widoczna. Nasi wojskowi wypełniają swoje zadania na całym terytorium Ukrainy i będą nadal to robić. To oświadczenie rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa odnoszącego się do tego ataku rosyjskich bezzałogowców. Obawiamy się powtórki, mówią nam mieszkańcy przygranicznego Dorohuska po tych wydarzeniach. Mieszkańcy przyznają, że od dawna byli świadomi wojny toczącej się obok granicy, ale ostatnie zdarzenia zburzyły ich spokój.
10: Trochę zdania nam się odmieniły.
11: Wcześniej się pani nie obawiała.
10: Czułam się bezpieczniej.
11: A teraz?
10: No tak nie do końca.
12: Do mnie przyjechały dzieci z Warszawy i jak był ten wybuch, one przerażone, od razu chcieliśmy jechać do Warszawy, ale jakoś tak wyciszyło się, dzisiaj spokojniej. Byliśmy w stresie, tak do południa to stres był taki, bo nie wiadomo o co chodzi. No trudno taki, mieć taki sposób, żeby się uspokoić, bo to cały czas siedzi w głowie.
13: To już wojna, wiemy, że za granicą jest. Trzeba się obawiać najgorszego i już.
9: Z mieszkańcami Dorohuska rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
9: Ministerstwo Zdrowia reaguje na wyniki najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Pojawiła się w nim surowa ocena działań tego resortu. Połowa Polaków uważa, że działania rządu po aferze w warszawskim szpitalu południowym są niewystarczające. Zadowolonych jest tylko 18% badanych. Afera w szpitalu południowym wybuchła w czerwcu. Jak przedstawiciele ministerstwa reagują na surową ocenę?
14: Zapewniają, że poważnie wezmą ten głos pod uwagę i obiecują przyspieszenie prac. To podkreśla w rozmowie ze mną Katarzyna Kopeć-Dziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
15: Przyjmujemy tę krytykę z pokorą, natomiast chciałabym zwrócić uwagę na to, co zostało jednak po stronie Ministerstwa Zdrowia wykonane. W 2 miesiące 5 rozporządzeń, 3 ustawy, wszystko na stole, teraz będzie procedowane. Ja liczę na to, że opinia publiczna będzie bardziej wyrozumiała.
14: Jak ustaliłem, w przyszłym tygodniu Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy, która ma wprowadzić górny limit zarobków lekarzy, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy. Te przepisy wejdą w życie najwcześniej od stycznia, pod warunkiem, że wcześniej zgodzą się na nie Sejm, Senat i Prezydent.
9: Zapowiada nasz reporter Michał Dobrołowicz. Karpacz chce mieć własne krupówki. Przez całą wiosnę i lato centrum miasta przechodzi metamorfozę. To niestety oznacza sporo utrudnień.
16: Główny trakt Karpacza, przy którym działają restauracje i sklepy, jest od marca całkowicie rozkopany. Turyści muszą się liczyć z hałasem, omijać ciężki sprzęt i dziury, a do niektórych lokali trudno dojść. Ale jak mnie przekonują, podchodzą do tych prac z pełną wyrozumiałością.
17: To po prostu idzie w dobrą stronę, więc na pewno będzie później lepiej dla wszystkich.
1: wszystkie chodniki są bokiem i spokojnie można przejść.
16: Część kupców alarmuje, że z powodu utrudnień ruch turystyczny w tym sezonie jest mniejszy, ale pan Michał, który sprzedaje oscypki, mimo to cieszy się na nadchodzące zmiany.
7: Bardzo chciałbym, żeby nasz deptak w Karpaczu wyglądał w końcu jak deptak, a nie pseudo-deptak.
16: To ma być deptak na miarę sopockiego mąciaka czy zakopiańskich krupówek.
9: Zapowiada nasza reporterka Martyna Czerwińska.
8: A Grzegorz Jasiński wróci w kolejnych faktach o 16. Teraz prognoza pogody. Zapraszam.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
8: Poniedziałek pochmurny jest przelotnymi opadami deszczu, szczególnie na południu kraju, tu zachmurzenie duże. Większe przejaśnienie i rozpogodzenia spodziewane na zachodzie. Na termometrach od 17 do 20 stopni maksymalnie, chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam 16-15 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, głównie zachodni i północno-zachodni. Jutro ma być trochę cieplej i ma być nieco mniej opadów.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: RMF Classic. Tylko dla twoich uszu.
17: Tu Włodek Pawlik.
18: Malarzysko Piotr Paleczny.
19: Mówi Adam Makowicz.
20: Nazywam się Rafał Blechacz.
21: Mówi Leszek Możdżer. Słuchacie RMF Classic.

0: To był temat z filmu Biały Kanion. Jest 11 minut po 15. Zaczynamy popołudniowy magazyn RMF Classic Pop Kultura. Dzień dobry, witam i zapraszam.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic. Zaprasza Katarzyna Chnat.
0: A ja mam dzisiaj dla Was sporo literackich tematów przede wszystkim, no i zapraszam na dwie ciekawe rozmowy o książkach. Najpierw odwiedzi nas Agata Tuszyńska, z którą porozmawiam o arytmii pamięci. To jest opowieść o przemijaniu i o śladach, jakie przeszłość zostawia w naszym życiu. Po 17:00 naszym gościem będzie natomiast Jędrzej Pasierski, który opowie o książce Jezioro Lodu. To druga część jego nowego cyklu kryminalnego z Leonem Szeptyckim w roli głównej, który ponownie mierzy się z tajemniczą i niepokojącą sprawą. Będzie więc literacko, osobiście i z dreszczykiem. A poza tym jeszcze w tej godzinie połączymy się z naszą korespondentką z Waszyngtonu, Lidią Krawczuk, która opowie o tym, co tam ciekawego się dzieje. A po 16:00 Szymon Kloska i Tomasz Pindel opowiedzą o swoich literackich odkryciach w piątce z literatury. Do tego mamy sporo pięknych tematów muzycznych, filmowych i serialowych. No i teraz zapraszam do wysłuchania fragmentu soundtracku z filmu Gwiazdozbiór Psa. To jest jedna z naszych muzycznych nowości.

0: ale za to pełen jest świetnej literatury.
1: 5 książek o mrocznej stronie rzeczywistości.
2: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
16: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: To był fragment z Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego. Grali filharmonicy wiedeńscy, a prowadził James Levine. A ja teraz prowadzę was do świata literatury i pięknych opowieści.
1: Od słowa do słowa. Porozmawiajmy o książkach w RMF Classic.
0: Co zachowujemy z przeszłości, a co z czasem ulega zatarciu, zmianie lub powraca do nas w najmniej oczekiwanym momencie? O rytmie życia i arytmii pamięci dziś rozmawiać będę z Agatą Tuszyńską, pisarką, poetką, reporterką i biografką, która w swojej najnowszej książce zatytułowanej Arytmia pamięci przygląda się wspomnieniom, przemijaniu i osobistym śladom z przeszłości. Posłuchajmy.
2: To jest pewna suma moich doświadczeń i myśli z ostatnich kilku lat. Być może jedna z bardziej osobistych moich książek.
0: Pani ma na swoim koncie trochę biografii różnych ważnych osób. Teraz pisze pani o sobie, ale to nie jest biografia, prawda?
2: Tak, to jest rytm mojej pamięci, czy też różne meandry tejże. Opowiadam tutaj zarówno o sobie, jak i o bohaterach moich książek, a także o bohaterach mojego życia, to znaczy o ludziach, którzy byli dla mnie ważni, którzy tak naprawdę sprawili, że jestem tym, kim jestem. To są moi mistrzowie, to są pisarze, których ceniłam, z którymi się przyjaźniłam. I są to także bohaterowie moich książek, ponieważ myślę sobie, że tak naprawdę także z nich się składam.
0: Powiedziała pani, że to są bliskie pani osoby, ale też znane nam nazwiska.
2: O tak,
0: które kojarzymy.
2: Niewątpliwie, począwszy od Marii Kuncewiczowej, która była pierwszą pisarką, którą zobaczyłam w życiu. Potem jeździłam bardzo często do Kazimierza nad Wisłą i ta pisarka temu miasteczku patronowała i chyba zdecydowałam się na to, żeby pisać właśnie przez Kuncewiczową, ale wtedy, jako mała dziewczynka, dlatego, że wydawała mi się bardzo elegancką damą, noszącą perły i mówiącą po francusku i po angielsku, to mi szalenie imponowało. Ale mówiąc serio, są tam postaci rzeczywiście ważne dla mojego rozwoju, tego wszystkiego, kim się stawałam w miarę upływu czasu i mojego życia, bo występuje tam na przykład profesor Zbigniew Raszewski i Władysław Kopaliński. Są tam bardzo silne, odważne i niezwykle barwne kobiety, takie jak Mira Michałowska, czy Zofia Hondzyńska, czy Stefania Grodzieńska. I bohaterki takie, z którymi jestem zżyta, Krzywicka, Wiera Graniu, Zefina Szelińska. Czyli mam nadzieję, że mój czytelnik, który jest ciekaw mnie, znajdzie w tej książce elementy znajome, ale także zupełnie inne, takie osobiste, takie na przykład mówiące o tym, jak piszę, przy jakim biurku, jakim piórem, jak spędzam czas między książkami, między rozmowami z ludźmi, jak ważne jest dla mnie morze, albo też chodzenie, przemierzanie przestrzeni. Jest tam, myślę, dużo takich bardzo własnych moich śladów.
0: Kto chciałby tymi śladami podążać? Poprzez opowieść pani Agaty Tuszyńskiej to mamy dla państwa kilka egzemplarzy tej książki Arytmia pamięci Agaty Tuszyńskiej. W tej sprawie piszcie do mnie i uzasadniajcie swoją prośbę na adres redakcja@rmfclassic.pl. A całej rozmowy z Agatą Tuszyńską o arytmii pamięci możecie posłuchać w podcastach na naszej stronie rmfclassic.pl w zakładce programu Od Słowa do Słowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20:30 w RMF Classic.

146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Wróżka prawdę ci powie.
11: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
10: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
12: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
14: Po reklamie.

Kwadrans przed 16 w popołudniowym magazynie Popkultury. Wracamy do muzyki. Za chwilę posłuchamy fragmentu z koncertu na trąbkę D dur Georga Filipa Telemana. To będzie wykonanie Academy of St. Martin the Fields pod batutą Jona Brauna. A teraz zabrzmi słynna bagatela dla Elizy Beethovena. Gra Balázs Sokolay.

0: Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
1: Do propozycji literackich jeszcze dzisiaj wrócimy. Tymczasem mamy ciekawą opowieść, z którą przychodzi do nas nasza korespondentka z Waszyngtonu, Lidia Krawczuk.
2: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
1: To będzie największe na świecie przejście dla dzikich zwierząt. Za 3 miesiące w Los Angeles zostanie otwarty ogromny, porośnięty roślinnością most nad 10 pasami jednej z najbardziej ruchliwych autostrad miasta. Kosztował ponad $100 milionów. Budowa i przygotowania zajęły 14 lat, a w grudniu mają przejść nim pierwsze zwierzęta. O szczegółach Lidia Krawczuk.
3: Do powstania tego mostu przyczyniła się jedna puma, którą naukowcy oznaczyli jako P22. P oznacza pumę, a 22, że była 22. zwierzęciem objętym badaniem. W 2012 roku przedostała się przez wielkie autostrady Los Angeles i zamieszkała w Griffith Park na hollywoodzkich wzgórzach. P22 stała się lokalną gwiazdą, fotografowano ją nawet pod słynnym napisem Hollywood. Był tylko jeden problem. Autostrady odcięły ją od terenów, na których żyły inne pumy. Wtedy pojawił się pomysł, żeby nad autostradą zbudować dla zwierząt przejście. Beth Pratt z National Wildlife Federation pracuje przy tym projekcie od początku. Będziemy mieli bardzo, bardzo dużo kamer na samym przejściu i wokół niego. Kamery monitorowały to miejsce również w czasie budowy i oczywiście będziemy udostępniać te nagrania, ale nie na żywo, bo wiemy, że gdybyśmy uruchomili transmisję na żywo, ktoś próbowałby tam pójść i pogłaskać pumę. To jest Los Angeles. Most ma około 64 metrów długości. Będą mogły korzystać z niego wspomniane pumy, kojoty, jelenie i czarne niedźwiedzie. Kiedy 14 lat temu zaczęto zabiegać o jego budowę, przejścia dla dzikich zwierząt były w USA rzadkością, szczególnie nad tak dużymi drogami. W ciągu tych lat w Stanach Zjednoczonych powstało ponad 1000 nowych korytarzy dla zwierząt. Mogę powiedzieć za siebie, po 14 latach pracy przy tym projekcie i za innych, bez względu na to, jakie będzie to pierwsze dzikie zwierzę, które przejdzie na drugą stronę, uchwycimy je w kamerze. To będzie dla nas niezwykle emocjonalny moment, dla nas wszystkich, którzy obserwowaliśmy ten projekt od samego początku. Puma P22 nie doczekała niestety mostu. W 2022 roku została potrącona przez samochód.
1: Donosiła z oceanu Lidia Krawczuk. Na kolejne jej opowieści zapraszam w środę w magazynie Popkultura po godzinie 17.

0: Temat z filmu Kill Bill kończy tę godzinę programu. Zbliża się 16, za chwilę najświeższe fakty RMF Classic. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, to już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit.
7: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
8: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla Ciebie.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowie.
1: Po reklamie.
0: Już po 16, więc czas na fakty RMF Classic. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
13: To lokomotywa techniczna na kolejowym przejściu granicznym do Rochusk-Jagodzin była celem wczorajszego ataku rosyjskiego drona. To jak dowiedział się reporter RMF FM, najnowsze ustalenia polskich służb. Do eksplozji doszło, gdy na stacji stał skład pociągu relacji Kijów-Warszawa. W tym ataku nikt nie ucierpiał. Techniczna lokomotywa miała przeciągnąć skład pasażerski do miejsca, w którym zmieniane są podwozia wagonów. Na Ukrainie tory są szersze niż w Polsce. Pojazd trafiony przez bezzałogowiec w chwili ataku nie był podłączony do składu, znajdował się w pobliżu, miał dopiero do niego podjechać. Stacja graniczna znajduje się około 2000 metrów od polskiej granicy na terytorium Ukrainy. W ostatnim czasie Rosjanie coraz częściej obierają za cele lokomotywy uszkodzone przez drony. Są bardzo trudne do usunięcia z torów z powodu dużej masy. Przez dłuższy czas blokują przejazd, dezorganizując transport kolejowy. Po tym incydencie pociąg pasażerski przyjechał do Warszawy z opóźnieniem ponad 6 godzin. Będzie audyt finansów Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zapowiedział to przed chwilą Marian Kmita, wybrany na pełniącego obowiązki prezesa w miejsce aresztowanego Radosława Piesiewicza.
14: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej. Są to historie, które musimy pouzgadniać z naszymi wierzycielami i tak za wcześnie. Mogę tylko obiecać, że w ciągu 2-3 tygodni będziemy starali się państwa zaprosić na konferencję, gdzie powiemy trochę więcej.
13: Marian Kmita dodał, że zarząd rozpocznie pracę nad stworzeniem nowego statutu PKOL-u i będzie chciał definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza jako prezesa. Kmita, wybrany 43 głosami przeciwko 9, jest także szefem Polsatu Sport. Zapowiedział, że pójdzie na kilkumiesięczny urlop, by skupić się na nowej funkcji w PKOL-u. Będzie ją pełnił do kwietnia, czyli do nowych wyborów prezesa. Po Policjanci z Radomska uratowali dwie nastolatki, które robiły sobie zdjęcia na torach kolejowych. W piątek mundurowi zauważyli je, gdy przejeżdżali przez tory radiowozem, a chwilę później włączyła się sygnalizacja ostrzegająca przed nadjeżdżającym pociągiem i rogatki zaczęły się opuszczać.
6: Gdy funkcjonariusze dobiegli na miejsce, pomogli im opuścić torowisko. Wszyscy natychmiast przeszli w bezpieczne miejsce. Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia.
13: Informował Dariusz Kaczmarek z Komendy Policji w Radomsku.
15: RMF Classic. Poznaj fakty.
13: Proces zanikania języków na świecie coraz częściej porównuje się do utraty bioróżnorodności. Jak mówi RMF FM profesor Justyna Olko z Uniwersytetu Warszawskiego, dla skutecznej ochrony języków mniejszości kluczowe jest wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych społeczności, ale też uznanie ich praw przez państwo.
16: To nie zawsze jest tak, że młodzi ludzie nagle uznają, że widzą ścieżkę sukcesu zawodowego czy ścieżkę edukacyjną, którą stwarzają im zazwyczaj warunki zewnętrzne, takie jak właśnie państwa narodowe, czy system opresji związany z państwem kolonialnym, postkolonialnym, ale czasami są to również decyzje starszych pokoleń, które doświadczyły tak silnej dyskryminacji, prześladowań, że chcą oszczędzić cierpienia swoim dzieciom i nawet jeśli dobrze nie posługują się językiem dominującym, postanawiają wychować w nim swoje dzieci.
13: Całą rozmowę o tym, jak globalizacja, urbanizacja i homogenizacja kulturowa przyczyniają się do zaniku języków, a także o tym, jak można temu przeciwdziałać, mamy na rmf24.pl.
0: Na kolejne fakty Grzegorz Jasiński zaprasza za godzinę o 17, a ja zapraszam jeszcze na prognozę pogody.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Niebo dziś mocno zachmurzone, szczególnie na południu i północnym wschodzie i wszędzie tu jeszcze przelotny deszcz, więcej pogodnego nieba na zachodzie i północnym zachodzie, a na termometrach od 14 stopni teraz w Zakopanem, 17 w Suwałkach, przez 19 stopni na południu i wschodzie i do 20 w centrum i na zachodzie kraju. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, głównie zachodni i północno-zachodni. W nocy będzie chłodniej, a jutro nadal pochmurno, ale nieco cieplej.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
18: RMF Classic inspiruje.
19: Tu Aga Zarian.
20: Igor Herbut.
21: Grzegorz Markowski.
22: Tu Kasia.
23: I Jacek, czyli Kwiat Jabłoni.
22: Słuchacie RMF Classic.
21: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Buena Vista Social Club w RMF Classic w popołudniowym magazynie Popkultura. Już prawie 10 minut po 16. Katarzyna Chnat, witam i zapraszam na kolejną godzinę z nami, w której to godzinie rządzić będzie piątka z literatury. Zapraszam.
1: Popkultura w RMF Classic.
0: A z nami w studiu są już Szymon Kloska i Tomasz Pindel z Piątki z Literatury. Panowie, a co wy dzisiaj w takich smutnych nastrojach?
2: Cześć Katarzyno.
3: Jestem źle, samotnie, ja jestem trochę przerażony i w ogóle nie wiem, co z sobą zrobić.
0: Może to przez tą pogodę dzisiejszą jakaś jesienna depresja was dopada?
2: Nie, to nie jest jakaś przedwczesna jesienna chandra, tylko po prostu czytaliśmy ostatnio sporo książek, które pokazują świat jako dość straszne miejsce. Miejsce, w którym ludzie niespecjalnie się mogą odnaleźć, tak to powiedzmy. Ale zarazem są to bardzo dobre książki i one nas przekonały swoją jakością, swoją mocą, no bo też nie zawsze musi nam być miło jako czytelnikom i o takich książkach dzisiaj będziemy rozmawiać.
3: Innymi słowy, to nie jest świat dla miłych ludzi, ale na pewno jest to świat dla czytelniczek i czytelników.
2: To nie, czy to jest świat w ogóle dla ludzi.
0: W takim razie przekonamy się już za chwilę. A Państwa zapraszamy do pozostania razem z nami.

0: Przechodzimy do piątki z literatury, w której znajdą się książki świetne, ale nieprzyjemne.
1: Cristina Rivera Garza to jest meksykańska pisarka, bardzo znana i ceniona w świecie hiszpańskojęzycznym, tłumaczona też na wiele języków, także otrzymała w swoim czasie Pulitzera za książkę pod tytułem Niezniszczalne lato Liliany, i to właśnie ta książka trafia teraz do naszych rąk Polski jako w ogóle pierwsze dzieło tej autorki w przekładzie Aleksandry Wiktorowskiej. To jest literatura faktu, znaczy sama Rivera Garza jest głównie powieściopisarką, ale to jest akurat powieść, która jest absolutnie literaturą faktu i bardzo osobistą. Jest to bowiem historia siostry autorki, Liliany, która została wiele już lat temu, już dekady temu, zamordowana przez swojego byłego partnera. To jest taki niestety klasyczny scenariusz, czyli odtrącony partner, który nie jest w stanie przyjąć do wiadomości tego, że jakby został właśnie odsunięty na bok, ucieka się do przemocy tak drastycznej, że morduje swoją byłą partnerkę. I po latach autorka nie tylko rekonstruuje tę historię, rekonstruuje postać swojej siostry, chce ją pokazać, chce jakby dać jej twarz i opowiedzieć o niej, ale także snuje refleksję nad tym, jak to w ogóle było możliwe, że stało się to, co się stało, dlaczego nikt tego uprzednio nie zobaczył, bo dzisiaj zauważa autorkę, to jest bardzo istotny przekaz płynący z tej książki, mamy nieco więcej narzędzi, nieco więcej się dyskutuje o przemocy wobec kobiet, o kobietobójstwach, o takich właśnie patologicznych relacjach. I dzisiaj pewnie byłoby łatwiej zobaczyć znaki ostrzegawcze i zareagować, przynajmniej taką można mieć nadzieję. To jest bardzo mocna książka, bardzo szczera i rzeczywiście, tak, mówię o rzeczach strasznych, ale robi to w sposób absolutnie przykładny.
0: Kolejna książka na naszej liście to książka, wobec której można by użyć tych samych epitetów. Szczera, trudna, osobista i o kobietobójstwach, acz zupełnie innych. Magdalena Czupaszek, Będziesz wrzeszczeć. To jest książka reporterska, która opowiada historię kobiet i dziewczyn na polskiej scenie muzyki alternatywnej lat 80. I jest to tak naprawdę katalog przetrąconych kręgosłupów twórczych, stłamszonych, zakneblowanych, odrzuconych. Co więcej, jest to naprawdę przerażające i zastanawiające, jeżeli chodzi o skalę. To są historie utkane najczęściej z jakichś pojedynczych zdań. Mimo że mówimy o latach 80. XX wieku, to te historie zostały kompletnie zepchnięte na margines. Pojawiają się czasami jako tło w jakimś filmie, jako jedno zdanie w artykule prasowym i z wyjątkiem zespołu, który zamyka tą antologię, czyli Oczy Czorne. W ogromnej większości tych przypadków mamy do czynienia z jakimiś okruchami, z których autorka próbuje odtworzyć historię tego, co się działo w latach 80. Zresztą nawiązując kontakt dziś współcześnie z częścią swoich bohaterek. Historia znowuż bardzo dojmująca i przejmująca i opowiedziana w polszczyźnie po raz pierwszy, aby była jakimś nowym otwarciem.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
7: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
8: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
10: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Po reklamie.

0: Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel.
1: W naszym kąciku komiksowym nawiązujemy do głównego tematu audycji, czyli do straszności świata, w którym przyszło nam żyć. Jakby Odór Diabła, komiks niejakiego Lefevre'a z pod tytułem Opowieści Claude'a Seignolla. To są opowieści stricte diaboliczne.
2: Ta książka w całości jest takim homage a...
1: Hołdem, mówiąc po polsku.
2: Tak, hołdem dla Seignolla, autora w Polsce nieznanego, który był z jednej strony kolekcjonerem folkloru francuskiego, z drugiej strony był jednak twórcą, który na tym folklorze tworzył swoje własne powieści, żył równo 100 lat i zdobył sobie rozgłos w rodzimej Francji i
1: taki diaboliczny Oskar Kolberg, który świetnie pisał.
2: Mm-hmm. I to się skończyło między innymi tą książką, gdzie na początku mamy taki piękny wstęp, rzeczywiście wyznanie miłości wręcz do twórczości. Każda z kolejnych historii w tym komiksie jest, on ją otwiera i się pojawia i wprowadza do swojej własnej opowieści. Jest to taki bardzo miły gest.
1: Na przykład do lokalnej oberży wchodzi facet, który jest zimny i nie reaguje. Wydaje się, że jest trupem i zamawia czereśniówkę i ludzie nie wiedzą, co robić z tym trupem. No i robią potem coś strasznego.
2: Tak, czyli z trupa robią trupa.
1: Spoilujesz.
2: I takich opowieści jest tu kilka. No one są, co tu dużo mówić, mroczne, ale to też jest tom, który nie jest pozbawiony promyczka nadziei. No i tym promyczkiem nadziei jest uwielbienie, jakim darzy autor tego komiksu Lefevre, rzeczonego Seignolla.
1: Jakby odór diabła.

0: Piątka z literatury. Wybierają Szymon Kloska i Tomasz Pindel.
1: Wracamy do piątki z literatury, w której książki trudne i nieprzyjemne, ale doskonałe i klasyczne, jak w wypadku tego reportażu z Argentyny.
2: Reportaż nazywa się Operacja Masakra. Jego autorem jest Rodolfo Walsh. To rzeczywiście w świecie hiszpańskojęzycznym jest totalny klasyk. To jest tak jakby reportaż będący zarazem powieścią, taka powieść faktów, czyli gatunek, który no dzisiaj ma już, że tak powiem, kartę stałego pobytu w literaturze pięknej, literaturze faktu, ale wtedy był tak naprawdę przez Walsha wymyślony. Warto wspomnieć o tym, że było ładnych parę lat przed tym, jak do głosu z tego rodzaju literaturą doszedł Truman Capote. Autorką przekładu znakomitego jest Barbara Joroszuk. I teraz tak, rzecz dzieje się w latach 50., konkretnie 56. rok, krótko po obaleniu władzy Juana Dominga Perona w Argentynie. Władze przejmują wojskowi, dochodzi do próby buntu, puczu przeciwko tej władzy i ludzie, którzy są podejrzani o udział w tym puczu, czasami kompletnie niesłusznie, mają być zneutralizowani, czytaj, rozstrzelani. To jest historia takiego właśnie jednego rozstrzelania. Grupa czasami Bogu Ducha winnych ludzi, czasami rzeczywiście działaczy peronistycznych, zostaje zwinięta przez armię, przez oddział wojskowy, postawiona przed plutonem egzekucyjnym i rozstrzelana, choć na tyle nieumiejętnie, że część z nich przeżywa i z tego wysnuwa Walsh poruszającą historię o ludziach, którzy zostali wciągnięci przez machinę przemocy państwowego i o państwie jako sprawcy terroru. I to jest naprawdę świetnie poprowadzone. Można kompletnie nie interesować historii Argentyny sprzed ponad półwiecza, ale mechanizmy tam opisane są bardzo, bardzo interesujące, a posłowie tłumaczki rzeczywiście pokazuje nam, z jak fundamentalnym dziełem dla gatunku mamy do czynienia.
1: I ostatnia z książek na naszej liście jest chyba najpogodniejsza.
2: No wreszcie.
1: Ale to dlatego, że jest tu potworna rozpiętość pomiędzy, no właśnie...
2: Potworna jeszcze.
1: Miłością, a nie miłością. Pomiędzy szczęściem, a nieszczęściem. Pomiędzy życiem, a śmiercią. I Iwan Cymesiuk, autor wierszy zebranych w tomie Serce Apaczy, porusza się pomiędzy jednym a drugim. Po prostu z jakąś tak niewyobrażalną łatwością i elokwencją.
2: Czyli mamy czas na złapanie oddechu.
1: Momentami. Wiersze te przetłumaczyła Aleksandra Zinczuk. Jest to na przykład wiersz pod tytułem Rower, który zaczyna się od słów: żyję sobie z rowerem, to mój druh, towarzysz, brat, wozi mnie po świecie, niezawodny gra. No ale już w końcówce tego wiersza słyszymy: padam pod autobus, wszystko znika, no więc milczę. Więc
2: średnio entuzjastyczny koniec. Tak.
1: I takich przerzutów, które na przestrzeni kilku wersów, kilkunastu wersów czasami są w stanie pokazać całą złożoność nie tylko relacji na linii rower i człowiek, ale częściej człowiek i świat, człowiek i cała reszta, jest tu od groma i są to wiersze pisane w bardzo specyficzne i dobitnie klarowny, bym powiedział, sposób. Więc to jest lektura obowiązkowa, wydaje mi się, nawet dla tych, którzy z poezją na co dzień nie obcują.
2: Świat bywa straszny, ale czasami całkiem dobrze się o nim czyta.

przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tosty, muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku prawdziwy róg obfitości będzie. Ważna płyta, wielka tarcza, duży tunel, nowy film, który może podbić serca młodych. I gość poranka też będzie. Paweł Kapuła, polski dyrygent, który podbija świat.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj. Wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie.

Słuchacie magazynu Popkultura w RMF Classic, my wracamy teraz do muzyki. Już za chwilę u nas Marsz Księcia Danii Jeremiah Clarka, grać będzie angielska orkiestra kameralna, którą poprowadzi Anthony Newman. A teraz posłuchamy fragmentu z karnawału zwierząt Camilla Saint-Saensa, to będzie Akwarium i wykonanie New Philharmonia Orchestra prowadzi Vernon Henley.

0: Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
1: Słuchacie magazynu Popkultura w RMF Classic. Jeżeli chodzi o piątkę z literatury, to panowie wrócą do nas znów za tydzień po 16. Ja po godzinie 17 jeszcze zaproszę do rozmowy Darka Stańczuka, który wpadnie z ciekawym tematem, a później opowiem jeszcze o najnowszej książce Jędrzeja Pasierskiego. Tymczasem wracamy do muzyki. Za chwilę temat serialu z Archiwum X. Teraz Phil Collins, Another Day in Paradise, a o 17 ostatnie dziś fakty RMF Classic. Zapraszam.

0: Niewyjaśnione zjawiska i wątki kryminalne to muzyka z serialu z Archiwum Mix. U nas wątki kryminalne w rozmowie o książce się jeszcze pojawią około 17.30. Wcześniej tematy medyczno-psychologiczne i Dariusz Stańczuk. A teraz już za dwie minuty zapraszam na ostatnie dziś fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Co za dzień.
3: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
7: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Po reklamie.
13: Jest 17 i czas na ostatnie dziś fakty RMF Classic, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
14: Wczorajsze ataki dronowe na zachodniej Ukrainie, między innymi tuż przy granicy z Polską, Rosjanie realizowali przy współpracy z Białorusią, tak twierdzi ukraińska Straż Graniczna. Przypomnijmy, wczoraj drony uderzyły w okolicach przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin, zniszczyły między innymi ukraińską lokomotywę na stacji. Drony miały być naprowadzone z pomocą przekaźników znajdujących się na terytorium Białorusi. Takie informacje w ukraińskiej telewizji przekazał Andrii Demczenko.
15: Białoruś?
14: Białoruś znów zapewnia Rosji możliwość uderzeń na nasze terytorium. Pod koniec czerwca prezydent Ukrainy dał Białorusi ultimatum: albo Mińsk zdemontuje te urządzenia, albo zrobi to Ukraina. Po tym ultimatum sprzęt przestał działać. Donald Tusk poinformował, że zwołał dziś spotkanie z udziałem ministrów oraz dowódców Wojska Polskiego i służb. Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic, napisał premier w mediach społecznościowych.
16: Postaw na fakty RMF Classic.
14: Sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie zatrzymana przez drogówkę, która podejrzewa, że kobieta prowadziła samochód pod wpływem alkoholu.
17: Prokuratura w Koszalinie potwierdza, że zatrzymana kobieta to sędzia Sądu Rejonowego. Prokurator Ewa Dziadczyk, rzeczniczka tamtejszej prokuratury, przekazała mi, że po zatrzymaniu przez policjantów kobieta odmówiła badania alkomatem. Pobrano jej krew, aby ustalić, czy była pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Prokuratura w Koszalinie złożyła wniosek o przekazanie tej sprawy prokuraturze spoza okręgu koszalińskiego.
14: Informuje reporterka RMF FM Anna Pałamar. Żaden inwestor nie chce modernizować stadionu Polonii Warszawa. Projekt miał zostać zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ale miastu nie udało się pozyskać partnera, który byłby odpowiedzialny za rozbudowę ośrodka sportowego. Ratusz zapewnia jednak, że był przygotowany na taki scenariusz i teraz inwestycja ma być realizowana przez miasto. Co na to warszawiacy?
18: Teraz jak spółka miejska miałaby się tym zająć, to może się skończyć dobrze czy niedobrze?
19: Z mojej perspektywy wydaje mi się, że dobrze, bo jednak jeśli to będzie zarządzane przez spółkę miasta, tak? To myślę, że znajdzie się dofinansowanie na to i myślę, że na dalszą rozbudowę tego projektu.
20: Jeżeli ma wystarczająco duże środki, to powinno starczyć chyba. Chyba sprosta zadań, miejmy nadzieję, że sprosta.
18: A taki klub jak Polonia Warszawa zasługuje na nowy stadion, na nowoczesny stadion?
19: Powinien zostać rozbudowany, chociażby z tego powodu, że nawet nie mają szatni i toalet, tylko korzystają z toi.
14: Usłyszał reporter RMF FM Jakub Rybski. Aparaty fotograficzne noszone przez bociany zrobiły zdjęcia podczas wędrówek tych ptaków, a uczeni z Poznania szukają teraz chętnych jurorów w projekcie naukowym.
1: Dajemy ludziom do oceny te zdjęcia, a co do poszukiwania i opisywania zdjęć, no to będzie jeszcze kolejny projekt, kolejny, że tak powiem, odnoga projektu, o czym pewnie jeszcze kiedyś porozmawiamy, ale w tej chwili wygląda to tak, że maszyna losująca przekazuje 30 zdjęć do oceny i każda osoba, która się zarejestruje w systemie, to jest dobrowolne, za darmo, może nam pomóc i oceniać te zdjęcia. Ocena jest bardzo prosta, troszeczkę jak w ocenie restauracji, dań. Dajemy gwiazdki od 1 do 5. My chcemy zobaczyć, jak te walory estetyczne przekładają się na walory naukowe.
14: Wyjaśnił profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Do 27 września trwać będzie w Warszawie festiwal Symfonia Varsovia Nowe Otwarcie. To muzyka, przestrzeń i ludzie.
12: 114 wydarzeń. To jest naprawdę dużo, w 3 tygodnie. Koncerty symfoniczne, koncerty kameralne, zajęcia edukacyjne dla dzieci, spotkania z mieszkańcami, czy wreszcie wystawa, która się dzieje w 3 budynkach.
14: Zaprasza Janusz Marynowski, szef orkiestry.
13: A w popołudniowych faktach RMF Classic był z nami Grzegorz Jasiński. Piękne dzięki.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
13: Poniedziałkowe popołudnie pochmurne i miejscami z przelotnym deszczem, na termometrach 14 stopni w Zakopanem, 17 w Suwałkach, 19 na południu i na wschodzie i 20 w centrum i na zachodzie kraju. Wiatr dziś słaby, umiarkowany, głównie północno-zachodni. W nocy będzie chłodniej, na północnym zachodzie tylko 8 stopni, a jutro podobnie jak dziś sporo chmur i przelotny deszcz, ale będzie cieplej, do 25 stopni na zachodzie kraju.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
21: RMF Classic. Pobudza wyobraźnię.
22: Zbigniew Preissner,
23: Aleksander Dębicz.
24: Z tej strony Łukasz Targosz.
25: Nazywam się Daniel Blum. Zapraszam do słuchania RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Temat serialu Biuro w poniedziałkowe popołudnie w magazynie Popkultura. W tej godzinie jeszcze kolejna literacka propozycja się pojawi, to za chwilę. A teraz przed nami temat z gatunku medyczno-rozwojowych i Dariusz Stańczuk, który opowie o tym już za moment.
1: Badamy temat, czyli medycyna w RMF Classic.
0: 14 września to dzień walki z wypaleniem zawodowym, jak wskazuje nam kalendarz. I z takim właśnie tematem dzisiaj u nas Dariusz Stańczuk. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć Kasiu, dzień dobry Państwu. Tak, tak, no a jest z czym walczyć, ponieważ w Polsce, uważajcie, wypalony zawodowo jest co czwarty pracownik. Natomiast w mniejszym albo w większym stopniu objawy tego wypalenia dotykają aż blisko 80% osób czynnych zawodowo.
0: I to też w Polsce?
2: Owszem, też w Polsce. Mhm. Zresztą do kalendarza medycznego wprowadził ten dzień, zaniepokojony skalą całego zjawiska, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w Polsce, wyobraź sobie. A patrząc na to wszystko szerzej, pod hasłem burnout, wypalenie zawodowe, oficjalnie WHO wpisało na listę problemów zdrowotnych, więc to nie jest jakaś tam dolegliwość. Dlatego no, trzeba po prostu zwiększać świadomość i własną, i społeczną na temat tego zmęczenia psychicznego, ale też fizycznego w pracy. Ten problem dotyka osób w wieku 45-54 lata najczęściej i ludzi ze stażem pracy, uwaga, między 5 a 15 lat. W tym przedziale, w tych widełkach. Panie dotkliwiej odczuwają ten problem, ale i panów wypalonych zachęcamy do tego, żeby wynajdywali najlepsze dla siebie metody radzenia sobie z problemem. Jeśli na przewlekłe zmęczenie nie pomaga wam sen, jeżeli odczuwamy spadek koncentracji, efektywności w pracy, jeżeli mamy negatywne jednoznacznie takie nastawienie do obowiązków, jeżeli mamy poczucie bezradności, braku satysfakcji z tej pracy, no to już są niepokojące znaki takie, no, że trzeba działać.
0: No dobrze, to powiedz, jak w takiej sytuacji możemy sobie pomóc, jak zapobiegać takiemu wypaleniu?
2: Na pewno, jak tutaj medycy, specjaliści mówią, trzeba ustalić jasne granice pomiędzy pracą a tą sferą życia prywatnego, nie łączyć tego, dbać o regularny wypoczynek, wybierać urlopy jednak, a nie z nich rezygnować. No i w samej pracy, też to jest ciekawe, warto dbać o ten wspólny dobrostan, o dobrą atmosferę w pracy, bo takowe relacje mogą być wsparciem dla osoby chorej. No i trzeba wreszcie poszukać wsparcia psychologicznego, to też warto. Podkreślmy jeszcze, Światowa Organizacja Zdrowia umieściła wypalenie zawodowe na liście międzynarodowej klasyfikacji chorób. Także jeżeli dotyka nas zagadnienie, podejdźmy do niego poważnie. No bo przecież jakby na to nie patrzeć, Kasiu, prawda? Większość naszego zawodowego życia spędzamy w pracy. To jest zawodowa praca, większość naszego życia.
0: No ja tylko mogę to skomentować tak, że cieszę się, że pracuję w radiu, bo tutaj nas wypalenie chyba jeszcze tak bardzo nie dotknęło.
2: No nie dajemy się. Poza tym ja 15 lat pracy zawodowej mam dawno za sobą, więc już
0: to już ci nic nie
2: grozi. Pominąłem.
0: Do Państwa zapraszamy do radia, jak chcecie uniknąć wypalenia zawodowego.
1: Badamy temat. Puls newsów medycznych sprawdza Dariusz Stańczuk.
0: Kolejny taki temat znów za tydzień u nas w Popkulturze, a teraz wracamy do muzyki. Proszę bardzo, jak się pięknie ułożyło. Alternatywy 4.

0: usłyszenia, Dariusz Stańczuk.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Po reklamie.

0: Piękna muzyka to były dźwięki z filmu Okruchy życia w RMF Classic. A ja obiecałam jeszcze rozmowę o książce. Bardzo proszę.
1: Od słowa do słowa. Porozmawiajmy o książkach w RMF Classic.
0: A dzisiaj w programie z nami Jędrzej Pasierski, jeden z najpopularniejszych współczesnych autorów kryminałów, znany m.in. z serii z Niną Warwiłow. Tym razem proponuje czytelnikom nową historię i nowego bohatera, Leona Szepteckiego, który powraca w drugiej już części z tego nowego cyklu w książce pod tytułem Jezioro Lodu. Szeptecki mierzy się tu ze sprawą, w której nic nie jest oczywiste, a przeszłość coraz mocniej splata się z teraźniejszością. Jest zbrodnia, jest jezioro, a to wszystko w zimie. Nowej scenerii tym razem. No i jest to propozycja dla tych, którzy lubią taki gęsty kryminał z klimatem, z intrygującą zagadką, no i z bohaterem, którego losy chce się śledzić dalej. A jaka jeszcze jest ta druga część cyklu według autora?
2: Myślę, że może ta powieść jest odrobinę bardziej kameralna niż ta pierwsza i taka trochę tajemnicza, włącznie z takimi nawet elementami delikatnie metafizycznymi.
0: Ale motyw jeziora pojawia się znowu.
2: Tak, oczywiście. No bo tak to pomyślałem właśnie, ponieważ to jezioro gdzieś tam lubię i fascynuje mnie od lat, to pomyślałem sobie, że to będzie taki, no taka oś tego cyklu. Wszystko wokół tego jeziora, to jezioro, które gdzieś tam wpływa na losy ludzi, na ich błędy, ich porażki, ich sukcesy, ich tajemnice itd. I faktycznie tylko, że tutaj mamy je w wersji właśnie obrodzonej do tego stopnia, że całe miasteczko szykuje się na wyścig bojerów i również ten lud bardzo wpływa na gdzieś tam wydarzenia w książce, choć zaspoileruję, nie chodzi tylko o Jezioro Sławskie, ale i inne mniejsze lub większe, że tak powiem, zbiorniki wodne w okolicy.
0: Czy to, że tym razem dzieje się to zimą, miało dla pana jakieś znaczenie?
2: Oczywiście, no bo to jak inaczej ukierunkowuje fabułę. Nawet jak się pisze cykle, no to jakby każdą książkę trzeba sobie zupełnie jakby od nowa przemyśleć, prawda? To, co się w niej znajdzie, motywy kryminalne, motywy, że tak powiem, obyczajowe, tematyczne, takie bardziej i tak dalej. I po prostu, no to jest jakby zawsze to jest odrębne dzieło, więc wydaje mi się, że zimowość właśnie, lodowość, że tak powiem, zlodowocenie, a wpływa właśnie na pewną taką kameralność powieści, bo ludzie bardzo siedzą po domach, jak się poruszają, to raczej poruszają się tak, żeby się szybko przemieścić. Jeszcze jest w centrum wydarzeń jest taka bardzo specyficzna wioska, dawna wioska Drwali. W zasadzie cały czas wioska Drwali, gdzie to drewno odgrywa kluczową rolę. Jest też stary tartak i bardziej nowoczesna fabryka. I tu też taki można powiedzieć, nie dość, że jest zimowa sceneria, to jeszcze w tej wsi w Mirawie jeszcze jest taki dziwny obyczaj, że ludzie za bardzo nie chcą się wpuszczać nawzajem do domu, utrwalony przez dziesięciolecia. No co jeszcze wpływa na taki dosyć mroczny klimat tej opowieści.
0: Zdradzę trochę swojej pisarskiej kuchni, Jędrzej Pasierski. Jezioro Lodu jest już na rynku wydawniczym, bardzo polecam. A do rozmowy o tej książce pewnie jeszcze wrócę za jakiś czas w magazynie Popkultura. Na razie wracamy do muzyki w RMF Classic. Fragment muzyki Jamesa Hornera ze ścieżki dźwiękowej do filmu Titanic.

Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Reklama. Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
1: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
0: Po reklamie.

Trwa jeszcze popołudniowy, poniedziałkowy magazyn Popkultura w RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. U nas niebawem kompozycja Daniela Pembertona do produkcji z tego roku zatytułowanej Władcy Wszechświata. A teraz trochę klasyki. Wiedeńska krew Jana Strausa II i wykonanie orkiestry filadelfijskiej, którą prowadzi Eugene Normandy.

Kończymy powoli dzisiejsze wydanie programu Popkultura w RMF Classic. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam znów jutro po 15:00. Będzie znów sporo ciekawych tematów z różnych dziedzin kultury i sztuki. Tymczasem o 18:00 pasaż ekonomiczny, a po nim gamy i dramy. Nowy program Dariusza Stańczuka, na który serdecznie zapraszam. A ja żegnam się z wami zapowiadaną muzyką Daniela Pembertona. To jedna z naszych nowości. Fragment soundtracku do produkcji pod tytułem Władcy Wszechświata. Katarzyna Chnat, dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: And now to sing this lovely ballad. Here is

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
8: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
11: Melwit, owsianka szkolna w tubce z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Po reklamie.
14: Mamy poniedziałek, 14 września, punktualnie 18, czas na nasz pasaż ekonomiczny. Krzysztof Berenda.
15: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
16: Dzień dobry. W Polsce mamy 1,5 miliona osób, które pracują wyłącznie na umowach śmieciowych. To o 6% więcej niż rok wcześniej. To są najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Praca na umowach cywilnoprawnych dla wielu osób oczywiście oznacza wygodę, większą swobodę, elastyczność, ale najczęściej to jednak sposób na wykorzystywanie pracowników. Ludzie często są przymuszani do takiej pracy, a pamiętajmy, że umowy cywilnoprawne, chociaż tańsze od etatów, to nie dają pracownikowi żadnej ochrony, nie dają prawa do urlopu, do płatności zwolnienia lekarskiego, do możliwości korzystania z urlopu macierzyńskiego. Czasem to też sposób na płacenie niższych podatków. Kolejne rządy zapowiadały poprawę sytuacji pracowników w tym zakresie, ale na razie, jak widać, zjawisko pracy na umowach zleceń pogłębia się, zwłaszcza w systemie ochrony zdrowia. To ciekawostka z tych danych. Skoro o pogłębianiu mówimy, to pogłębianie mamy także na rynku finansowym. Pogłębianie, czyli pogarszanie. Złoty mocno słabnie, a waluty mocno drożeją. Euro kosztuje teraz 4,34 zł, dolar 3,76, frank szwajcarski 4,60, a brytyjski funt 5,05 zł. Złotemu ewidentnie zaszkodziła bardzo ostra opinia Rady Fiskalnej dotycząca polskiego budżetu. Ta rada to jest taka państwowa grupa ekspertów, którzy mają patrzeć ministrowi finansów na ręce. No i ta rada tak popatrzyła, że ogłosiła światu, że przygotowany przez rząd budżet jest dziurawy, niebezpieczny i wpędza nas w jeszcze większe długi. To niby nic nowego, bo już 37 rok z rzędu mamy w Polsce budżet z deficytem, czyli dziurą, no ale tym razem z racji wojny sytuacja jest wyjątkowo trudna.
15: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
14: Tyle dziś w pasażu ekonomicznym zaglądania do portfeli i kieszeni. Za chwil parę już zaczniemy poniedziałkowy wieczorny program Gamy i Dramy, ale zanim to jeszcze zaśpiewa nam Tina Turner.

0: Już 18.11, Dariusz Stańczuk, dobry wieczór, wieczory poniedziałkowe. Mam dla Was ostatnio nową propozycję, program Gamy i Dramy. Co tu ogrywamy? Nieznane, dramatyczne bądź całkiem zabawne historie z życiorysów klasycznych muzyków. Tydzień temu była inauguracja tego nowego cyklu, a w niej Bach, klasycy wiedeńscy. Dzisiaj wspomnę o kilku naszych rodzimych polskich kompozytorach.
1: Gamy i dramy. Niezwykłe wątki z biografii słynnych kompozytorów w RMF Classic.
0: Na początek ojciec naszej narodowej opery, XIX-wieczny mistrz Stanisław Moniuszko. Był to raczej stateczny, spokojny jegomość, cierpliwie znosił wszystko, co zaburzało jego funkcjonowanie, a znosił na przykład częste wizyty różnych gości w swoim mieszkaniu. Chciał ożywiać kulturalne życie opanowanej przez Rosjan Warszawy, a więc różnych ludzi przyjmował. Czuł, że przecierpieć ten cały rozgardiasz trzeba, bo dobro ojczyzny ważniejsze jest od jego własnego spokoju. Ten pedantyczny człowiek wśród rozlicznych rodzinnych i zawodowych obowiązków bywał roztargniony do tego stopnia, że zdarzało mu się wychodzić z domu w butach nie do pary. Ba, bywało, że wkładał też buty niekoniecznie jego własne. Dowcipkowała na ten temat warszawska ulica, która Moniuszkę kochała, choćby za straszny dwór zdjęty przez Rosjan szybko z awisza, bo się okazało, że patriotycznych polskich wątków jest w tej operze dużo za dużo. Ze strasznego dworu zegar stary się teraz odezwie, oto bas Romuald Cesarowicz i słynna moniuszkowska aria z Kołuby.

0: reklama.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
3: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
4: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
8: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
9: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Po reklamie.

0: Dance Me to the End of Love i w słynnym songu przywtórze jego anielic rozśpiewanych Leonard Cohen. Poniedziałkowy wieczór, przypominam, mamy...
1: RMF Classic, gamy i dramy. Nietuzinkowe życiorysy słynnych kompozytorów bada Dariusz Stańczuk.
0: Tak, dziś osobliwości polskich kompozytorów na tapet bierzemy. Urodzony w Warszawie 1885 roku Raul Koczalski, wielkim pianistą był, ale mitomanem po części też był, tak przy okazji, Raul von Koczalski, bo i taka była wersja, na kartach historii muzyki polskiej zapisał się jako artystyczny wnuk Fryderyka Chopina. Sam zresztą ten mit napędzał, owszem studiował pianistykę u Karola Mikulego, czyli ucznia Chopina, był genialnym dzieckiem, które w wieku lat 7 dało tysięczny koncert. To niezaprzeczalne fakty, ale pielęgnując mit jedynego sprawiedliwego spadkobiercy Chopina, wyolbrzymiał Koczalski swoją relację z Karolem Mikulim, ubarwiał opisy owych lekcji, no żeby jeszcze własny prestiż podnieść. Jeszcze w latach 30. ubiegłego wieku prezentował Koczalski bardzo oldschoolowy, by tak rzec, sposób gry na fortepianie. Był żywym reliktem przeszłości, pianistą wczorajszym, jak pisano. Styl Koczalskiego ocierał się już czasem o śmieszność. W czasach, kiedy coraz częściej stawiano na precyzję wykonania, on stosował mocno przerysowane romantyczne rubata, asynchroniczne uderzenia. Partie lewej ręki wyprzedzały to, co grała ręka prawa. Szedł w dynamiczne subtelności, które były już wtedy demodem. Inna sprawa, że zachowane do dzisiaj nagrania Koczalskiego podpowiadają nam, jak mogła brzmieć muzyka jeszcze w czasach Chopina. Raul Koczalski pianistą, ale także kompozytorem był, większość swoich dzieł zniszczył, a z tego, co zostało, coś wam zagramy. Oto walc fantastyczny Raula Koczalskiego przy fortepianie Ingolf Wunder.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Łączona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Co?
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
8: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Po reklamie.

0: All I Have to Do is Dream i The Everly Brothers na antenie RMF Classic. To jest poniedziałkowy wieczór, powakacyjna nowa ramówka. I co tutaj mamy?
1: RMF Classic, gamy i dramy. Niezwykłe biografie klasycznych kompozytorów przegląda Dariusz Stańczuk.
0: Karol Szymanowski. Przeróżne, także zabawne sytuacje przeżywał w zetknięciach z góralami, nie tylko Zakopanem, gdzie w willi Atma mieszkał. Góralski żywioł ubarwiał życie pana Karola także poza krajem. 90 lat temu, przed paryską premierą baletu Harnasie, nad dekoracjami i kostiumami do tego spektaklu pracowała scenografka Irena Laurentowicz. Francuscy tancerze baletowi, w tym słynny twórca roli Harnasia Serge Liffard, nie potrafili oddać dzikiego charakteru podhalańskich tańców. Laurentowicz zarządziła więc trening terenowy. Francuscy tancerze ubrani w góralskie stroje w wytwornym lasku bulońskim przeskakiwali przez krzaki, hasali po pniach, po rowach, no żeby jakoś odtworzyć charakterne ruchy polskich górali. Inna sprawa, przygotowane w Paryżu kostiumy do Harnasiów były zbyt sterylne, więc przed premierą góralskie portki, kubraki pani Laurentowicz zasmarowywała farbami szarymi, brązowymi, zielonymi, żeby wszystko ciut prawdziwie wyglądało, a robione to było w takim pośpiechu, że kiedy tancerze wybiegali już na scenę paryskiej opery, farba na tych góralskich portkach była jeszcze mokra. Jakoś się to wszystko w końcu udało. Obecny na tej paryskiej premierze, bardzo już wtedy chory Karol Szymanowski, cieszył się z sukcesu, uśmiechał się też, słuchając relacji i z paryskiego parku, i z zaoperowych, zachlapanych farbami kulis. Oto taniec góralski z baletu Harnasie, znakomita muzyka Karola Szymanowskiego.

0: Słuchacie RMF Classic.
1: Reklama.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: Planuje, to kupuje. Także online. Od 30 lat.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
2: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Citroen. Po reklamie.
8: Muzyka, która tworzy historię kina. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Uwaga, proszę Państwa, uwaga! Teraz!

0: La Rumba del Jefe, tak nazywa się ta kompozycja. Na gitarze grał nam Jesse Cook. Teraz nasz Wojciech Kilar, mówię nasz, no bo przecież pisał do nas, drodzy przyjaciele z RMF Classic. W życiu pana Wojciecha sporo było dram, bo to był taki Jekyll i Hyde w jednej osobie. Z jednej strony różaniec i żarliwa pobożność, z drugiej szaleństwa za kółkiem, bo przecież kochał pan Wojciech dobre i szybkie samochody.
1: Gamy i dramy. Niezwykłe wątki z biografii słynnych kompozytorów w RMF Classic.
0: Za młodu szalał, nie stroniąc od trunków. Znajomi wspominali po latach, że, cytuję, Wojtek był bardzo imprezowy. Potem spoważniał, ale żebyśmy byli w zgodzie z tytułem programu, przywołam awanturę, jaką muzyka Kilara wywołała na warszawskiej jesieni w roku 1974. Ten festiwal był świątynią intelektualnej awangardy. Modne były rozmaite szmery, piski. Tymczasem to, co zaproponował Kilar, to był szok. Ten sublimowany awangardzista nagle zaproponował publiczności eksplozję prostych, takich niemal brutalnych, ludowych już brzmień. To był słynny Krzesany. Tytuł wziął się od góralskiej figury tanecznej, gdzie tancerz uderza piętą o piętę w wyskoku, co symbolizuje krzesanie iskier. No i w Filharmonii Narodowej zabrzmiał ten Krzesany tak, że iskry poszły. Reakcje też były mocne już podczas tego prawykonania. Dyrygent Jan Kręc w emocjach miał rzucić batutą, bo nie umiał opanować energii, jaka biła z zespołu. Już za kulisami Jan Kręc podszedł do Wojciecha Kilara ze słowami: Wojtku, coś ty narobił. Taka ta muzyka była, taką wywołała temperaturę. Końcowy fragment Krzesanego u nas już teraz. Gra orkiestra katowickiego Nospru pod batutą Antoniego Wita.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku prawdziwy róg obfitości będzie. Ważna płyta, wielka tarcza, duży tunel, nowy film, który może podbić serca młodych. I gość poranka też będzie. Paweł Kapuła, polski dyrygent, który podbija świat.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
5: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę.
8: Życzę.

0: Park Jurajski, części trzecia i potem Parku Wieczorny, spacerek. Za nami filmowy temat Dona Davisa. To jest poniedziałkowy wieczór w RMF Classic. Wracamy dziś do niezwykłych wydarzeń z życia polskich kompozytorów.
1: Gamy i dramy. Szalone wątki z biografii klasycznych kompozytorów w RMF Classic.
0: Henryk Mikołaj Górecki. Dramę wywołał kiedyś na Wyspach Brytyjskich, po tym jak London Sinfonietta nagrała symfonię pieśni żałosnych Góreckiego, kolejne dzieło znanego polskiego kompozytora, chcieli wyspiarze zaprezentować w eterze. No, że nie była to muzyka łatwa, lekka i przyjemna, trochę się tej symfonii Góreckiego przestraszyli. Mówiąc o brytyjskich radiowcach, nie mam na myśli redaktorów melomanów z BBC. Jako pierwsza, trzecią symfonię Góreckiego na warsztat wzięła komercyjna rozgłośnia Classic FM. Pozdrawiamy. Zaczęli emitować tego nowego Góreckiego nocami ostrożnie, żeby ewentualnie nie zrazić ludzi w prime time. Co się okazało? Radiowe nocne marki, z których większość stanowili kierowcy tirów, no, zachwycili się tą muzyką. Okazało się, że te smutne, ale też hipnotyzujące frazy koiły nerwy kierowców i nocnych podróżnych. Ludzie dzwonili do redakcji, domagając się emisji także w ciągu dnia. No i tak trzecia symfonia, symfonia pieśni żałosnych, opus 36 Henryka Mikołaja Góreckiego, na początku lat 90. stała się międzynarodowym hitem komercyjnym. Album stał się jedną z najchętniej kupowanych płyt, gdy chodzi o zawodowych kierowców. Posłuchajmy, czym zachwycili się brytyjscy kierowcy ciężarówek, a potem inne grupy zawodowe. Gra pod batutą Davida Zenmana London Sinfonietta. Śpiewa sopran John Upshaw.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj. Wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

Słuchacie RMF Classic, to jest poniedziałkowy wieczór, 19:44 minuty dokładnie na wszystkich naszych radiowych czasomierzach. To jest program Gamy i Dramy, dzisiaj o niezwykłych sytuacjach z życia polskich kompozytorów wspominamy. Maestro Krzysztof Panderecki, ta opowieść jako ostatnia jeszcze za moment, ale zanim to jeszcze E.T. w naszym kinie, John Williams, filmowa muzyka.

0: Bitpustkowie Smauga w naszym radiowym poniedziałkowym kinie. Ed Sheeran w tym nagraniu przy gitarze. Kończymy to wydanie tego oto nowego poniedziałkowego programu.
1: RMF Classic, gamy i dramy. Niezwykłe biografie klasycznych kompozytorów przegląda Dariusz Stańczuk.
0: Na koniec wywołany już obiecany chwilę temu mistrz Krzysztof Penderecki, który podobnie jak Wojciech Kilar dramy powodował z powodu często trudnej w odbiorze swojej awangardowej muzyki. Porównywał ją czasem do labiryntu, do jakiego trzeba dotrzeć, do labiryntu, jaki stworzył w Lusławicach, w arboretum swojej lusławickiej posiadłości. Przez kilka dziesięcioleci sadził tam przywożone ze świata niespotykane w Polsce gatunki drzew, krzewów, kwiatów, a zaczął jeszcze w czasach słusznie minionych, w PRL-u, kiedy to na wwożenie do kraju różnych sadzonek trzeba było mieć specjalne zezwolenia. Czasu na to mistrz nie miał, więc musiał znaleźć sposób. Sam mi kiedyś opowiadał o tym, jakie to stosował fortele.
2: Był zakaz sprowadzania do Polski, szczególnie drzew i roślin z ziemią. No, oczywiście chodziło o to, żeby nie przywodzić jakichś zarazy.
0: Ze zgniłego zachodu.
2: Tak? No i nie tylko, ale ja i z zachodu, i z wschodu przywoziłem. Zdarzało się, na przykład jak jechaliśmy z orkiestrą na jakieś tournée, no to zawsze przywoziłem tam w autobusie drzewka. Albo ukrywałem w bukiecie kwiatów, które dostawałem po koncercie, już takie trochę podsuszone, ale tam były drzewka ukryte, małe. Także walizce też mi się w bagażniku. No ja bardzo dużo, bardzo ciekawych gatunków, które się wszystkie przyjęły zresztą.
0: A czy wspomina pan jakąś taką szczególną eskapadę, że w takich dziwacznych okolicznościach udało się coś naprawdę wyjątkowego przewieźć?
2: No wie pan, no to ja to robiłem nagminnie. To nie raz, ani dwa. A tylko z każdej podróży, bo zawsze w każdym miejscu, gdzie byłem, jak tylko był ogród botaniczny, to odwiedzałem, no i zawsze kupowałem jakiś ciekawy okaz.
0: Wielki miłośnik drzew, kwiatów, krzewów, maestro Krzysztof Penderecki. Na koniec tej odsłony gam i dram przypomni się muzyką z filmowej dźwiękowej ścieżki. Oto z filmu Rękopis znaleziony w Saragosie, aria mistrza Pendereckiego.

0: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
2: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
3: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
2: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
4: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
5: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach, Krakowia Maraton na Rolkach, Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
0: Po reklamie.
9: Muzyka z twoich ulubionych filmów. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Karol Faltermeier i temat z filmu Top Gun. To jest poniedziałkowy wieczór w RMF Classic. Wszystkich jeszcze nieprzyzwyczajonych do nowej powakacyjnej ramówki i nowych porządków informuję, iż program Gamy i Dramy gramy między 18 a 20 w poniedziałki, także dzisiejsza odsłona za nami. A przed nami to już pojutrze, 16 września, premiera nowej serialowej Lalki. Według Bolesława Prusa wróbelki ćwierkają, że serial Pawła Maślony odbiega, i to śmiało, od wersji wydarzeń, jakie znamy z powieści. No, będą dyskusje nad kwotą lalki w lalce, ale może też będzie ciekawie. Ciekawe nowoczesne podejście, kto wie. Czekamy. Dużo o lalce mówimy także w naszej redakcji i na naszej radiowej antenie, a jest o czym mówić, bo w tym miesiącu premiera serialowej nowej lalki, ale także premiera kinowego filmu z Andrzejem Sewerynem w obsadzie, a pan Andrzej wciela się w ojca Izabeli Łęckiej. U nas z kolei czyta fragmenty arcydzieła Bolesława Prusa. Kolejny fragment powieści Lalka przeczyta Andrzej Seweryn o 20:30, czyli za 18 minut mniej więcej w RMF Classic. Zapraszamy do słuchania, ale zanim to jeszcze kilka muzycznych wątków. Za chwilę taniec węgierski Brahmsa, teraz Pawana Gabriela Forego.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
10: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
11: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz

Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Wokulski rozłożył list od pani Meliton i czytał. Panie, ważna wiadomość. Za kilka dni Łęckim sprzedają kamienicę, a jedynym kupcem będzie baronowa Krzeszowska, ich kuzynka i nieprzyjaciółka. Wiem z pewnością, że zapłaci za dom tylko 60 tysięcy rubli, a w takim razie resztka posagu panny Izabeli w kwocie 30 tysięcy rubli przepadnie. Chwila jest bardzo pomyślna, gdyż panna Izabela postawiona między biedą a wyjściem za marszałka chętnie zgodzi się na każdą inną kombinację. Domyślam się, że tym razem nie postąpisz pan z nastręczającą się okazją, jak z wekslami Łęckiego, które podarłeś w moich oczach. Zresztą możesz pan sprawić Beli małą przyjemność. Baron Krzeszowski, przyciśnięty potrzebą, sprzedał własnej żonie swoją ulubioną klacz, która w tych dniach ma się ścigać i na którą wiele rachował. O ile znam stosunki, Bela byłaby szczerze kontenta, gdyby ani baron, ani jego żona nie posiadali tej klaczy w dniu wyścigów. Baron byłby zawstydzony, że sprzedał klacz, a baronowa zrozpaczona, gdyby klacz wygrawszy, komu innemu przyniosła zysk. Bardzo subtelne są te wielkoświatowe komeraże, ale spróbuj je pan zużytkować. Okazja zaś nastręcza się, gdyż o ile słyszałam, niejaki Maruszewicz, przyjaciel obojga Krzeszowskich, ma panu zaproponować kupno tej klaczy. Pamiętaj pan, że kobiety są niewolnicami tylko tych, którzy potrafią je mocno trzymać i dogadzać ich kaprysom. Doprawdy zaczynam wierzyć, że urodziłeś się pan pod szczęśliwą gwiazdą. Szczerze życzliwa, A.M. Wokulski głęboko odetchnął. Obie wiadomości były ważne. Drugi raz przeczytał list, podziwiając szorstki styl pani Meliton i uśmiechając się przy uwagach, jakie robiła nad swoją płcią. Mocno trzymać ludzi czy okoliczności, to leżało w naturze Wokulskiego. Wszystko i wszystkich chwytałby za kark, wyjąwszy pannę Izabelę. Ona jedna była istotą, której wobec siebie chciał zostawić absolutną wolność, jeżeli nie panowanie. Na kilka minut przed 10:00 wszedł Maruszewicz. Młody człowiek wydawał się jeszcze bardziej zniszczonym i onieśmielonym aniżeli wczoraj. Pozwoli pan, odezwał się Maruszewicz po kilku słowach powitania, że od razu położę karty na stół. Pani baronowa Krzeszowska, jestem przyjacielem obojga baronostwa, pragnie zbyć klacz wyścigową. Zaraz pomyślałem, że pan przy swoich stosunkach może życzyłby sobie posiadać podobnego konia. Jest ogromna szansa wygranej, gdyż biegają prócz niej w wyścigu tylko dwa konie, znacznie słabsze. Dlaczegoż pani baronowa sama nie puszcza tej klaczy? Ona jest śmiertelną nieprzyjaciółką wyścigów. Po cóż więc kupiła klacz wyścigową? Dla dwóch przyczyn, odparł młody człowiek. Naprzód baron, potrzebując pieniędzy na pokrycie długu honorowego, oświadczył, że zastrzeli się, jeżeli nie dostanie 800 rubli, choćby za swoją ukochaną klacz. A po wtóre, baronowa nie życzy sobie, aby jej mąż przyjmował udział w wyścigach. Więc kupiła klacz, ale dziś biedaczka choruje ze wstydu i rozpaczy i chciałaby pozbyć się jej za jakąkolwiek bądź cenę. Mianowicie 800 rubli, odparł młody człowiek, spuszczając oczy. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

Wiedeński romantyk Franciszek Schubert przypomniał się swoją słynną fortepianową serenadą. 20:38, poniedziałkowy wieczór w RMF Classic. Za kilka chwil kadry z Kill Billa i Georg Zampir. Na filmowej, dźwiękowej jej ścieżce będzie Iron Man, część trzecia. A teraz Grease, hit ze słynnego musicalu i w duecie John Travolta i Olivia Newton-John.

Georg Zamfir takie rzeczy wyczynia na Fletni Pana. To jest fragment dźwiękowej ścieżki filmu Quentina Tarantino, Kill Bill. Za chwilę u nas Beethoven, miłośnik kawy, który, kiedy sam sobie kawę parzył, pilnował, żeby porcja zawierała dokładnie 60 zmielonych kawowych ziaren. Nie dbał przy tym o pory spożywania kawy, nie były to tylko przedpołudnie, tak jak być powinno, dla zdrowia. Jaja na twardo też lubił w dużych ilościach, a potem cierpiał na problemy gastryczne. Ratował się gorącymi kąpielami. Takie historie z życiorysów słynnych kompozytorów nadajemy w programie Gamy i Dramy, który to program od 18 w poniedziałki, przypominam. Do usłyszenia zatem za tydzień. Dariusz Stańczuk, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Na foni już teraz część pierwsza 8 symfonii Ludwiga van Beethovena. Autor z czułością mawiał o 8 mała.

0: Reklama.
1: Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na Rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
13: Na stres, na korki, na deadline'y działa. RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku prawdziwy róg obfitości będzie. Ważna płyta, wielka tarcza, duży tunel, nowy film, który może podbić serca młodych. I gość poranka też będzie. Paweł Kapuła, polski dyrygent, który podbija świat.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
8: Po reklamie.
11: RMF Classic. Klasyka, z którą osiągniesz harmonię.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Do czego zmierzasz? Człowiek, który cię zaatakował, jest równie sprawny jak Izrael. Nie wybiera ofiar przypadkowo. Owszem, to dziewczyny, które dominuje i torturuje, ale napędza go coś innego. Co? Władza i kontrola. Pastwiłby się nad tobą długi czas, a gdybym go nie spłoszył, mogłoby minąć wiele godzin, zanim zadałby śmiertelny cios. Ryzykował wszystko, ale i tak nie potrafił się powstrzymać. Celebrował twoje męki, karmił się nimi. To można powiedzieć o każdym mordercy z motywu seksualnego, zaoponowała. Zadawanie bólu sprawia im największą przyjemność. O to chodzi i w interwałach, i o tym fantazjują. Owszem, zgodził się Noah, ale nocny łowca wyjątkowo precyzyjnie wybiera dziewczyny i miejsca ataku. Dlaczego nikt nigdy go nie widzi? Dlaczego na miejscach zdarzeń nie ma jego śladów? To nieprawda, zaprzeczyła. Są włókna, ślady podeszwy, a nawet daktyloskopia. Umilkła przestraszona, że nie powinna była mu tego mówić. Skoro tak, dlaczego wciąż go nie złapano? Odbił piłeczkę. Widzieliśmy gościa oboje. Był w jakimś ciemnym, śliskim kombinezonie, a na nogach miał całkiem nowe buty. Ten nylon zniekształcał jego twarz. Plecak też wyglądał jak prosto ze sklepu. Jeśli to on zamówił klucz u ślusarza Watchera, przygotował kamuflaż jak jakiś cholerny szpieg. Kiedy zwiewał, nie miał niczego w rękach, a sznurki zostawione w twoim mieszkaniu były nowe. Zaryzykuję stwierdzenie, że wszystkie te akcesoria przygotował wyłącznie na napad na ciebie. Nigdy wcześniej ich nie używał i już nie użyje. Powtarzam ci, wybór ofiary jest dla niego ważniejszy niż cierpienie, które zadaje. Ono w sumie jest uniwersalne, bo s***biel wie, że zabicie tych konkretnych dziewczyn dostarczy mu satysfakcji, której poszukuje. Więc o co mu chodzi? Zniecierpliwiła się. Skoro jesteś taki mądry, to mnie oświeć. On wykonuje zadania. Jak żołnierz. Planuje akcję, rozpoznaje teren, bo kiedy wchodzi, chce mieć 100% skuteczność. Myślę, że wiele razy zdarzało się, że się wycofywał. Jeśli istniał choć cień ryzyka, że zostanie złapany podczas misji, rezygnował. Gdybym miał dostęp do systemu policyjnego, poszukałbym wśród włamań fetyszystycznych. Tam mogą być świadkowie i dodatkowe informacje, bo tylko podczas pierwszych napadów jeszcze popełniał błędy. Umilkł. Anna też się nie odzywała i przyglądała mu się spod zmrużonych powiek. Każde jego słowo było jak wyjęte z jej głowy. Skoro ten chłopak myślał tak jak ona, dlaczego kryminalni nie chcieli jej słuchać? No a zamarł z niepokoju, czekając bezskutecznie na jej reakcję. Oboje zdawali sobie sprawę, że czas ucieka, ale najwyraźniej żadne z nich nie potrafiło drugiemu do końca zaufać. Dobra, Noah odezwał się pierwszy. Nie wiedział, czy milczenie Leny oznacza, że znów go o coś podejrzewa, czy po prostu mu nie wierzy. Zdecydował się zmienić temat na bardziej praktyczny. Słuchaj, jeśli to możliwe, wejdź do mojego mieszkania, bo tam najłatwiej odetniesz moje urządzenia od chmury. No i zaopiekuj się moim motocyklem. Dorzucił. Zaparkowałem za twoim blokiem. Klucze znajdziesz u strażników. Oddałem do przechowania, jak mnie zatrzymali. Podpiszę ci upoważnienie. Poradzę sobie. Rzuciła tylko, po czym odwróciła się i ruszyła do wyjścia. Patrzył, jak ten wielki policjant obejmuje ją ramieniem i prowadzi szybkim krokiem do drzwi. Po chwili zniknęli za nimi, a dosłownie chwilę potem znów usłyszał zbliżające się kroki. Tym razem była cała eskorta. Nie bał się. Strach, który go paraliżował wcześniej, zniknął, jakby odpłynął wraz z Leną.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.